0: było. Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic, eskam na okrągło. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

SK Olsztyn.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tak, tak, czas na kolejne skawę. Dzień dobry z Olsztyna, Andrzej Brzozowski. Zbliża się godzina 6, a w tej chwili w Olsztynie okolicy termometry wskazują, uwaga, 20 stopni. W ciągu dnia maksymalnie temperatura w cieniu dobije w Olsztynie do 30 stopni, lokalnie nawet na Warmii i Mazurach do 33 stopni, czyli przed nami kolejny bardzo upalny dzień.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 6, Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Śmiertelny rosyjski atak na Kijów. Jedna osoba zginęła, a 12 zostało rannych. To po nocnym ostrzale rakietowym ukraińskiej stolicy. Rakiety uderzyły w 7 rejonów miasta. Uszkodzonych zostało wiele budynków i magazynów. Rosja od kilku tygodni niemal każdej nocy atakuje Kijów. Spór o ułaskawienie Starucha. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Staruchowicza, nieformalnego lidera kibiców warszawskiej Legii. Decyzja wywołała falę krytyki ze strony rządzących. W odpowiedzi współpracownicy prezydenta bronią decyzji głowy państwa.
4: Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
3: Komentuje rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte. Tak z kolei w sieci decyzję Karola Nawrockiego skomentował Donald Tusk. Będzie mniej owoców w tym

0: sezonie. GUS szacuje, że tegoroczne zbiory spadną o ponad 18%. To efekt wiosennych przymrozków, niewielkich opadów deszczu i czerwcowych fal upałów. Czy klienci obawiają się wyższych cen?
1: Co jadłam, to jem nadal. Na pewno droższy.
2: Jem owoce, warzywa, ale nie jest to jedyny czynnik, który wpływa na pewno na ceny rynkowe. Jest jeszcze kwestia importu, eksportu.
0: Słabsze zbiory nie tylko owoców. W tym roku problem dotyczy także warzyw i zbóż.
3: Jankes. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor. Wiktor. Radio SK.
4: Jest środa, jest 6 rano. Uwaga, mamy spektakularną wiadomość. Radiowa rodzina znowu w komplecie.
5: Radiowa, to jest bardzo ważne, bo DNA i nazwiska mamy różne.
6: Na szczęście.
4: Jeszcze jedna ważna, spektakularna wiadomość. Jankes właśnie przetyka ekspres od kawy. Czyści go z fusów.
5: No to czekamy na wasze spektakularne wiadomości z pracy, z domu, z wakacji. Zewsząd.
4: 664-402-302 albo na Messengerze. Mikrofon macie i gadacie. Jaka jest wasza spektakularna wiadomość z pracy, z domu, z wakacji?
7: Ja się staram.

0: 8 minut po godzinie 6.
1: Ogłaszam, udało się.
2: Już wszystko?
1: Wszystko
2: gotowe?
1: Przytkałem. Byłem w toalecie później i też przytkałem.
2: Pokaż palce, czy masz paznokciami.
3: Ja nie chcę, żeby pokazywał. Dziękuję.
1: Nie, to przytkanie.
2: Fusy z ekspresu, czy masz pod palcami, pod paznokciami?
1: No,
2: to świadczy o tym, że człowiek pracował. Ręce świadczą
1: wszystko
2: o człowieku.
1: Gra. Kawa działa, toaleta działa, lodówka działa, możemy jechać.
3: A ty działasz?
1: Ja boję się jak.
3: No dobra, czekamy na wasze spektakularne wiadomości. Sprawdźmy, czy Messenger działa.
4: Uwaga, uwaga. Spektakularna wiadomość. Wstałem, jadę do pracy i uwaga, chce mi się.
2: To bardzo dobra informacja.
3: Nie wolno jechać za szybko, żeby nie zgubić tego po drodze.
2: Słuchajcie, z moich spektakularnych informacji, bo nie było mnie dwa dni.
1: Dawaj, co tam ciekawego się wydarzyło?
2: To niby odpoczywałem, było fajnie.
3: Oświadczyłeś się?
2: Nie.
1: Bo w kolega przyszedł w ogóle, bo Brzozowski się ohajtał. Mówi, słyszeliście? Wiktor się ohajtał!
3: No i co, to nie ty.
2: Olka jeszcze nic nie wie o tym.
1: To nie, no i co?
2: Jakby co?
1: No.
2: Miałem takie szczęście, że postanowiłem pobiegać na bosaka po trawie.
3: Aha.
2: I wdepnąłem w pszczołę.
1: Brawo.
2: I ta pszczoła mnie ukąsiła. I mam tak spuchniętego małego palca u nogi, że ledwo mi się w bucie mieści.
3: Ale to jest w ogóle jedyny przypadek w ludzkości, kiedy mały palec przestaje być mały.
1: Szkoda pszczoły.
2: Dajcie znać, jakie są wasze spektakularne wiadomości.
1: Naprawdę bardzo szkoda pszczoły.
2: Dajcie znać, jakie są wasze spektakularne wiadomości.

0: Gramy w Anwersce, jak śpiewają, 17 po 6.
1: Poranne rasowanie.
2: Szczekamy wam wesce, szczekamy wam wesce.
0: Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry.
0: Ja dzisiaj z pieskiem i bardzo dobrze.
2: O, dobrze, no już oczywiście.
0: Dobra, zabieramy się za przegląd prasy, to jest bardzo ważna kwestia.
2: Wydaje mi się, że Majlo szczeka, bo widzi, o czym piszą w gazetach dzisiaj porannych.
1: Bo ta mucha, Anna Mucha, która jest przerażona ceną akcesoriów do toalety.
2: Przepraszam, ale o co chodzi?
3: Nie umiałabym wydać prawie 1000 zł na szczotkę do kibla.
4: Napisała na Instagramie i wrzuciła zdjęcie drogiej oferty.
0: Ale ja widziałem cenę szczotkę też za 70 zł, czy nawet 49 też było okej.
2: To 70 zł.
1: 20 parę w Pepco też jest.
2: A 1000?
0: Dokładnie.
2: A 1000? Widzieliście taką? Za 1000?
0: Za 1000 zł, no dobrze. Jana jest przerażona tym tysiakiem, dobra. No.
1: Oto toaletowy paradoks. Jest tak czysto, że mucha nie siada.
0: No. To prawda, tak może być.
2: Ale są takie... Są takie kraje, gdzie się po prostu kuca nad toaletą i to jest idealne rozwiązanie.
0: Patrzymy, co się dzieje w telewizji, bo w radiu jest fajnie, a w telewizji się dzieje. Margaret już jest poza programem.
2: The Voice of Poland.
0: Zastąpi ją...
2: Edyta Bartosiewicz.
0: I co? I co na to Margaret?
2: No właśnie podobno radość jest po obu stronach barykady, bo Margaret się cieszy, że usunęli ją z programu, a jeszcze bardziej cieszy się, że to właśnie Edyta Bartosiewicz zastąpi ją w fotelu jurora.
0: No taka historia, dziękujemy.
1: Pracownik idealny. Cieszy się dwa razy. Przy zatrudnieniu i przy zwolnieniu.
0: Brawo!
5: Krasowanie tylko w Radiu SK.
0: A wiecie co? Gosia, czyli Margaret, powiedziała na koniec?
1: No.
0: Thank you very much.

0: Dla wszystkich singli na wakacjach. Sama, sama, sama i David... Nie, to nie David Guetta.
1: David Harris.
0: Summer Kali Harris. Tak na ucho brzmiało jak David Guetta, ale na oko, jak już spojrzałem na wykonawcę Calvin Harris.
1: A to jest normalne, wiesz, jak ktoś na dwa dni ucieka z pracy, z radia, to wtedy ma
0: wszystko
1: prawo
0: tak, żeby mu się...
2: Oczy mu się pomieszały. Najbardziej.
1: Prawe na lewo, lewe na prawo.
0: Ale słuchajcie, a propos tego sama, sama, sama, to właśnie ostrzeżenia

0: Summer pojawią się u nas za chwilę w newsach.
1: Aj tam, ty mówisz ostrzeżenia, ja mówię, wszyscy rozbierajcie się. Będzie gorąco.
2: Tak jest.
0: Namówiłaś, to ja już...
1: No to co? O nie!
0: Ale czujecie taki alert RCB? Ostrzegamy. Rozbierajcie się!

0: to promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
8: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
9: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
10: Szukasz mieszkania lub miejsca na biznes w Olsztynie? Poznaj apartamenty Macadamia przy ulicy Partyzantów 90. Nowoczesna architektura, parking podziemny,

0: Pizza.pl.
1: Szukasz mieszkania lub miejsca na biznes w Olsztynie? Poznaj apartamenty Macadamia przy ulicy Partyzantów 90. Nowoczesna architektura, parking podziemny,

0: miejsce od 35 do 68 metrów kwadratowych oraz przestronne lokale usługowe. Tylko teraz odkryj wyjątkową ofertę cenową i skorzystaj z letniej okazji minus 3% na wszystkie dostępne lokale. Nie czekaj, umów się na prezentację już dziś. Szczegóły na nowdom.pl. Nowdom. Tu mieszkają marzenia.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Wodoodporna podłoga laminowana Swiss Krono Dąb Ebro AC6. Tylko 49,90 za metr kwadratowy. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn. Ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
2: Nie musisz wyjeżdżać z Olsztyna, by poczuć wakacyjny relaks. Zapraszamy do restauracji Port w hotelu Przystań. Zarezerwuj stolik między 12 a 17 na hasło Family Fun Day. A wstęp na basen bez limitu czasu i beztroskie animacje dla dzieci otrzymasz w prezencie. Restauracja Port. Żeglarska 4.
3: Zamknij oczy. Słyszysz to? To cisza, o której marzysz po całym dniu w biegu. Odkryj czwarty etap osiedla Slow w Olsztynie. Czekają na Ciebie ścieżki spacerowe, strefa jogi, boisko oraz unikalne 65 metrów odległości między budynkami. Mieszkania od 36 do nawet 100 metrów kwadratowych z poddaszem do aranżacji. Właśnie ruszyła przedsprzedaż. Znajdź swoje mieszkanie i wybierz życie w rytmie Slow na www.ipon.group.
4: Przygotowujesz zapasy na zimę? Odwiedź sklepy przemysłowe Społem w Olsztynie, gdzie czeka duży wybór słoików i butelek na przetwory. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przechowywania ulubionych smaków oraz inne artykuły. Oferta dostępna także w wybranych sklepach spożywczych. Społem w Olsztynie. Codzienne zakupy. Szczegóły na Facebooku.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Podlaskie dla Ciebie. Festiwal już 4 i 5 września w Białymstoku. Wystąpią dla Ciebie m.in. Mata, Miu, Zalia. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Na Podlaskie dla Ciebie festiwal zaprasza partner strategiczny Miasto Białystok.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Jest ciepło i będzie bardzo ciepło. Andrzej Brzozowski. W tej chwili termometry w Olsztynie wskazują 20 stopni. W ciągu dnia temperatura w cieniu dobije do 30 stopni, a lokalnie nawet na Warmii i Mazurach do 32-33 stopni. Środa w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach pogodna. Uwaga, po południu i pod wieczór możliwe są przelotne opady deszczu. Na ulicach Olsztyna i regionu poranne zamieszanie. Jedźcie rozważnie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trzylatek pogryziony przez psa. Do zdarzenia doszło w Makasznicach w Małopolsce. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Chłopiec z obrażeniami twarzy trafił do szpitala. Mężczyzna z amunicją zatrzymany na polu golfowym Trumpa miał obserwować przygotowania służb do wizyty prezydenta USA i nagrywać ich działania. Przy sobie miał magazynek z nabojami, a w jego domu znaleziono broń i amunicję. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Pogodą. W niemal całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Dodatkowo RCB wydało alerty dla części zachodniej Polski przed burzami, silnym wiatrem, deszczem i gradem.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
12: SK Sport News.
11: Świątek, Linet i Hurkacz z awansami. Iga Świątek pokonała Sarę Bejlek 6-0, 6-3 w turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Wiktoria Golubicz. Magda Linet wygrała z Karol Czao, a Hubert Hurkacz awansował w Montrealu po zwycięstwie nad Marcosem Gironem.
13: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia.
11: Mówił po meczu Hubert Hurkacz, a Polak zagrał pierwszy mecz od 5 lipca, gdy z powodu urazu wycofał się w 1/8 finału Wimbledonu.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
14: Jankes.
15: Kama
14: i Wiktor.
15: Radio SK.
16: 6.30 osiągnięta, z tej strony program, czterej radiowcy i pies. Dzisiaj Kama z Milo przyszła.
17: Milo, chodź szybko. No dobra, czas
18: na kolejne. On pomyślał sobie, że od ilości szczeków będzie miał płacone. W smaczkach.
17: To już ma naprawdę premię nawet. Kolejne spektakularne wiadomości z waszej strony.
19: Witamy. Spektakularna wiadomość. Jeszcze jutro i pojutrze i mam 3 miesiące urlop. Pozdrawiam.
18: No za to urlop macierzyński?
17: Prawdopodobnie tak. Jesteście w pracy? W domu? Na wakacjach? Dajcie spektakularną wiadomość, a w radiu puścimy ją dalej.
6: Teraz Dawid Podsiadło, on całe szczęście, cały czas, no, bez żadnych wakacji.

0: Ale mówiłeś o Davidzie, no i jest David Guetta w Radiu SK.
1: W końcu się pojawił.
2: Run, run, Rivers.
0: No dobrze, 6.37, 23 minuty i będzie z nami godzina 7.
3: Lubisz prezenty?
0: Czy ja lubię prezenty? Mhm.
1: Posłuchaj teraz, kto dla ciebie ma prezent. Czy poznajesz tę postać? Uwaga.
0: Jak mu to z Colin, czy jak mu tam?
3: No, dobrze.
0: Jak mu tam? Nie, że Sobel.
2: Z Colin, pięknie.
3: Z Colin ma propozycję. Tylko teraz możecie nabyć koszulkę z wizerunkiem Jezusa i z hasłem Boże, broń króla Latino.
0: Ale serio? Tak. Ale jest też, ma w ręce kiełbasę?
1: Nie. Ale rozumiesz, dwie największe postacie świata, czyli Jezus i Skolim, weszły w kooperację.
0: Niesamowite, naprawdę. Muszę sobie kupić taki rozmiar oczywiście, poproszę Eskę.
1: Ja mam jeszcze jedną propozycję modyfikacji tego napisu, bo tam jest Boże, chroń króla Latino.
2: Jezus, to drogi, jak to...
0: No.
1: Ja bym napisał Boże... Słyszysz i nie grzmisz.
3: Przepraszam cię, dwa dni temu grzmiało i to bardzo.
4: Reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
9: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach,
8: wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale
10: oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
11: Sponsorem programu SK Summer City jest Alcar, dealer Dacia oferujący Dacia Bigster. www.alcar-dacia.pl.
12: Gdy kadłub łodzi Wikingów uderzy w trzciny Jeziora Łańskiego, może usłyszysz śmiech rusałek. Może w gęstwinie dostrzeżesz leszego. A może w letnim skwarze południca zada ci pytania. Poznaj dawną słowiańską codzienność podczas Slavia Festival od 7 do 9 sierpnia w Rybakach na Warmii. W programie słowiańskie obrzędy, wioska średniowieczna, pokazy i turniej walk wojów, polana zen, jarmark rzemiosła i smaków, strefa saun i bali. Bilety na slaviafestival.com.
13: Szukasz miejsca, które nadąży za twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
14: Zrobić ci kawę?
15: Nie, dziękuję. Już od rana mam podniesione ciśnienie. Przychodzę na parking, a tu niespodzianka. Auto skasowane. Na szczęście sprawca zostawił za wycieraczką numer telefonu, ale samochód niejezdny.
16: Miałem to samo. Trafiłem do lakierni ALC Paweł Chmielewski w Olsztynie. Kompleksowo załatwili sprawę. Dostałem auto zastępcze. Moje odholowali na warsztat własną lawetą. Naprawili szkodę. Szczerze polecam lakiernię ALC Paweł Chmielewski. Piłsudskiego 75. autolakiernia.olsztyn.pl.
17: Najlepsza część lata trwa nad Łyną. Tarasy Browaru Warmia czekają na was każdego dnia. Pizza and beer. Świeżo wypiekana pizza, wyjątkowy klimat nad rzeką i miejsce, do którego chce się wracać. Lunch, kolacja lub wieczorne spotkanie z widokiem na Łynę. Restauracja Browar Warmia. Tu się spotykamy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
20: I po reklamie.

0: Ariana Grande w Radiu SK 12 do 7.
1: My mamy swoją Arianę w domu.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
3: to you. Juju, Stysia.
4: SK budzi w urodziny.
1: Juju. Justyna, która gra obecnie w statki. Uwaga, jaki strzał? L? 4. No dobrze, L4. Brawo, trafiony, zatopiony.
5: Justysia, ty napisałaś nam, że jesteś ryczącą 40. Chciałabym powiedzieć, sprawdzam. Poprosimy o ryk.
6: Mam też taśmę profesjonalną, słuchajcie.
1: Dobra.
7: Jest, udało się to dzisiaj.
5: Wielkie gratulacje. Rozumiem, że te L4 to nie z powodu PESEL-u.
7: Nie, to z powodu krzywych nóg.
6: Jak to?
1: Coraz bardziej cię robimy. L4
6: z powodu krzywych nóg, czego nie rozumiesz.
1: A w którym miejscu są najbardziej krzywe?
7: Wiesz co, najbliżej, gdzie się stykają z ziemią.
5: My mamy takie hasło, jakie szyny, taka stacja, więc wszystko jasne, ale gratulujemy ci tego pięknego wieku, 40 lat. Kiedyś 40-latek wyglądał jak dziadek, a teraz 40-latki wyglądają jak 20-latki.
6: No i dorzucamy się, słuchaj, mamy 100 na urodziny i zapas oryginalnego soku.

0: 40 lat. Kiedyś 40-latek wyglądał jak dziadek, a teraz 40-latki wyglądają jak 20-latki.
1: No i dorzucamy się, słuchaj. Mamy 100 na urodziny i zapas oryginalnego soku dla

0: Ej, dzisiaj będzie bardzo gorąco, upalnie. Dziś wychodzisz, czy w domu siedzisz, odpoczywasz?
1: Tak, dzisiaj są plany, wychodzimy do restauracji świętować moje urodziny, tak.
2: Cicho, ty nie możesz tego mówić, no ty na E4 w domu siedzisz.
3: Halo, tu?
1: Udało się.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: Zus do nas dzwoni, słuchajcie, no. Nie podamy wam numeru telefonu do niej.
3: Nie podamy wam!

0: Tate, ale ładnie grasz. Tate ma grę, za chwilę siódma.
1: Tate mamy i te sprawy. Pozdrawiamy.
2: A za momencik będzie o tym, że susi i będzie jeszcze bardziej susić.
0: Naprawdę?
2: Mhm. To ja posłuchaj w newsach.
0: Naleję może. Jankes. Jankes. Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A nektarynki, kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
13: Yes, of course.
12: Od 1 do 14 sierpnia

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: I po reklamie.

0: sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Coraz cieplej w Olsztynie i okolicy, w tej chwili już 21 stopni, Andrzej Brzozowski. W ciągu dnia maksymalnie temperatura dobije w cieniu do 30 stopni, lokalnie nawet na Warmii i Mazurach do 33. Po południu i pod wieczór możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze, możliwy także grad. W czasie burzy porady wiatru do około 70 km na godzinę.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tragiczny bilans rosyjskiego ataku na Ukrainę. 15 osób zginęło, a ponad 50 zostało rannych po nocnym ostrzale rakietami i dronami. Rosjanie zaatakowali m.in. Kijów, Charków i Zaporoże. W wielu miejscach trwa akcja ratunkowa. Jest tymczasowy areszt dla 18-letniego Ukraińca. To nożownik, który w sobotę ranił 30-letnią Polkę we Wrocławiu. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora. Obrońca Jakub Hirnle dodaje, że decyzja będzie zaskarżona.
4: Jesteśmy na wczesnym etapie postępowania. Na tą chwilę klient jest tymczasowo aresztowany. Prawdopodobnie zostanie on zaskarżony.
3: A przypomnijmy, że kobieta została już wypisana ze szpitala. Oszczędzajmy wodę, apeluje prezes Wód Polskich. W ciągu najbliższych tygodni poziom wody w rzekach może spaść do alarmująco niskich poziomów. Dlatego trzeba już działać, mówi Mateusz Balcerowicz w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem.
5: To jest ograniczone korzystanie z rzek choćby w zakresie poboru wody na potrzeby samorządów. Samorządy same to ustalają, takie sytuacje mogą wystąpić. Nie chodzi to o zaopatrzenie ludności w wodę, chodzi bardziej o wykorzystanie wody na jakieś inne cele gospodarcze lub na przykład do podlewania trawników. To nie jest ten moment, kiedy powinniśmy to robić.
3: A więcej o tym piszemy na sk.pl.

0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy, środa, czyli w pół do piątku. Brawo, brawo, brawo. Dwie minutki po godzinie siódmej.
1: Brakowało mi tego naprawdę, no. Spektakularne wejście Youngesa w nadchodzący
0: dzień
1: weekend.
0: Dobry.
2: Czy ktoś ma jakieś spektakularne newsy od siebie, z domu, z wakacji, z pracy?
3: U mnie spektakularną wiadomością okazało się brak mleka do kawy. Wstaję rano z wielką myślą wypicia pysznej kawy, wszystko naszykowane. Otwieram lodówkę, a tu pustka. Zamykam lodówkę, usiadłem i patrzę na ten kubek. Co dalej?
0: Jak to co dalej? Dalej to już będzie pan mężczyzną, zacznie pan pić czarną.
1: Powiedział Wiktor, który herbatkę pije.
0: No właśnie, nie wiem, czy odnotowałeś, obraciłeś słuchacza.
4: Ale ja piję bez cukru.

0: Shakira prosi, daj, spektakularną wiadomość daj. Czekamy na was w Messengerze, tam jest taki przycisk mikrofonu i pamiętajcie, spektakularnie newsy prosto z waszych domostw, wakacji i prac. Wszystko się nagrywa, a potem wskakujemy z tym na antenę.
1: To ja mam tylko spektakularne pytanie do was. Wiecie, kto to jest Ewa Chodakowska, prawda?
2: Ewa Chodakowska, pani, która ćwiczy nad... Była kiedyś u nas w studiu. Kiedyś tak z nią ćwiczyłem, że byłem chory przez 2 tygodnie.
0: Cały naród się zastanawia, czy to ona ma najsławniejszy płaski brzuch, czy może ktoś inny ma najsławniejszy płaski brzuch.
2: Czy Ania Lewandowska, czy Ewa Chodakowska, tak?
3: No czy Robert Burdejka.
1: A jaki dramat mógłby być największym dramatem w życiu Ewy Chodakowskiej?
0: Jakby wybiło jej bęben do przodu.
2: Na przykład rzeczywiście.
1: I trafiłeś, bym powiedziała, w sedno, bo Ewcia przytyła 3 kilo.
0: Ludzie,
1: żadna ciąża, napisała mało treningów, dużo jedzeniowej łobuzerki. No i stało się 3 kilo więcej.
2: Ojejku, no niesamowite. Pokażcie mi to zdjęcie. To jest ten bęben?
1: To jest ten bęben.
2: No nie wiem, co to jest bęben w ogóle.
0: Wiecie, to sprawa jest prosta. Teraz Chodakowska będzie musiała włączyć sobie ćwiczenia z Lewandowską.

0: Za momencik do zdobycia będą u nas bilety do Energyland i dla was i dla waszej grupki znajomych. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i co ważniejsze, siódme pytanie wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: To teraz grupka prowadzących czeka na grupkę słuchaczy.
0: Zapraszamy. 664-402-302, telefon przy uchu, bardzo prosimy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Uwaga, no i lecimy. Dzień dobry, jak masz na imię?
3: Monika.
2: Dobrze. Dobrze.
5: Skąd wiedziałam?
2: Drugie. Uwaga, jakie zwierzęta piją mleko? Wymień przynajmniej dwa.
0: Monika się rozłączyła niestety.
6: No ale ja jestem.
2: Jakie zwierzęta piją mleko?
6: Kotki.
2: Oraz?
7: Oraz?
6: Oraz ja.
2: Dobrze.
7: Zaliczamy ciebie do zwierząt.
2: Dobrze.
0: Na standardowym rowerze elektrycznym w Polsce legalnie możemy jechać z prędkością 25 km na godzinę lub 50 km na godzinę, ale trzeba wtedy mieć kask.
6: 25.
2: Dobrze.
5: Czwarte.
2: Gdzie teraz gra Robert Lewandowski? Jak się nazywa ta drużyna?
6: Chicago Fire.
5: Yeah.
2: Piąte. A skąd był Pitagoras?
6: Jeszcze raz, kto był kto?
2: Skąd
6: Pitagoras?
2: Był Pitagoras.
6: A, nie wiem, ale on z matematyką miał coś związane.
2: No to był z matmy, dobrze.
0: No. Oryginalnie z Grecji, ale nie oryginalnie z matematyki.
2: No, to uwaga!
5: Szóste.
2: Dzisiaj w studiu Radia SK mamy pieska. Czyj to jest pies? Kamy, Jankesa czy Wiktora?
6: Kurczę, spałem jak gadaliście, ale stawiam, że Jankesa. Wiktora mówiłem,
2: Wiktora. Dokładnie, ty bardziej, że kamy.
5: Milo dzisiaj z nami.
0: On niedawno mam pieska, w tym momencie postanowił pójść spać, ale wcześniej tak szczekał, że heja, heja.
2: Dawajcie ostatniego, bo
0: trzymaj
2: wchodzi
0: się
2: na
0: dobrego.
2: Siódme.
0: Dzień dobry. Ojej, halo?
2: Dzień dobry, witamy Radio SK, halo, halo.
8: Witam.
2: No i mamy to.
5: Siódme.
2: Uwaga.
0: Ostatnie pytanie przed tobą.
2: Jak się, moja droga, pisze pępek? Przez EM czy przez EU?
0: To jest dobra odpowiedź, co znaczy, że zaproszenia do Energylandii dla ciebie i paczki twoich znajomych są już twoje.
2: Brawo.
8: Super, dziękuję bardzo.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Gratulujemy, naprawdę to był wspaniały pępek.

0: Ring my bell.
1: Odważna prośba, jak na prawie 7:30 rano.
2: Dzień, dzień. 25 minut po godzinie 7, rzeczywiście. Środa, 5 sierpnia.
3: Wczoraj na scenie w Warszawie, na Stadionie Narodowym, wystąpił The Weeknd.
1: I nie wiadomo, czy ludzie mydleli z zachwytu, czy z pogody.
3: No właśnie, no.
2: A dzisiaj
3: upały.
2: Będzie jeszcze tak.
3: Jeszcze będzie cieplej, więc tam uważajcie na siebie, ale oczywiście przy okazji bawcie się dobrze.
2: Mm-hmm. Wczoraj znajomi byli pod wrażeniem, naprawdę. A dzisiaj ciąg dalszy, bo dzisiaj The Weeknd w środę też jest.
1: Właśnie, kto wymyślił, żeby Weeknd był we wtorek i w środę, a nie w sobotę i niedzielę?

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Tu Radiola Mok Olsztyn. Zapraszamy na artystyczne lato. Strachy na lach.

0: www.olsztyn.pl.
1: Uwaga! Ta reklama może wywołać nagłą motywację. Body Perfect. Klub, w którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna. Body Perfect. Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się Twoja przemiana.
2: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
3: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
2: Nie. A czym się wyróżniają?
3: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Daszuta. Olsztyn, ulica Juliana Tuwima 23.
5: Przeszkadza Ci żar lejący się z nieba lub wiecznie wpadające komary? W salonie meblowym u Beaty mamy szybkie rozwiązanie. Kup idealnie dopasowane pod wymiar żaluzje drewniane.

0: rolety albo moskitiery, a profesjonalny montaż otrzymasz gratis. Zyskujesz piękny wygląd okien i pełen komfort, bez zbędnych kosztów. Taka oferta czeka na Ciebie tylko do końca wakacji. Wpadnij do nas. Ideal Meble. Szczytno, ulica Moniuszki 5. Szczegóły na mebleszczytno.pl.
1: To będzie ostatni.

0: Bez zbędnych kosztów. Taka oferta czeka na Ciebie tylko do końca wakacji. Wtadnij do nas. Ideal Meble. Szczytno, ulica Moniuszki 5. Szczegóły na mebleszczytno.pl.
1: To będzie ostatni...
0: Szczytno.pl.
1: To będzie ostatni...

0: Burze zmieniły trasy samolotów do Poznania. Kilka maszyn przekierowano na inne lotniska. Były to m.in. loty z Oslo, Amsterdamu i Frankfurtu. Strażacy w Wielkopolsce interweniowali 32 razy. Teraz loty z i do Poznania odbywają się już normalnie. Za około godzinę na Księżycu rozbije się człon rakiety Falcon 9. Ma on prawie 14 metrów długości i 4 metry średnicy. To pozostałość rakiety, która we wrześniu ubiegłego roku wyniosła 2 lądowniki księżycowe.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
2: SK Sport News.
0: Milan z drugim zwycięstwem w Tour de Pologne. Włoch wygrał etap w Szczecinie i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Dziś kolarze pokonają ponad 190 km z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Rosyjscy siatkarze nie zagrają na Mistrzostwach Świata w Polsce. Rosyjska Federacja wycofała drużynę, tłumacząc decyzję brakiem gwarancji bezpieczeństwa. Rosjanie mają jednak wystąpić w kolejnej edycji Ligi Narodów, na co zgodziła się Światowa Federacja Siatkówki.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Jankes,
2: Jankes,
3: Kama i Wiktor
2: w Radiu TTSK.
4: Dzień dobry, wam mówimy w pełnym składzie. Wiktor wrócił po spektakularnym, bo dwudniowym urlopie.
5: Honey, I'm home. Witamy, jesteśmy, cieszymy się, że jesteście z nami w środę 5 sierpnia. Wpół do piątku, dobrze, dobrze.
6: Zbieramy wasze spektakularne wiadomości. Gdziekolwiek jesteście, dajcie newsa, co u was?
7: Witam, witam. Sytuacja sprzed chwili. Pani na ochronie nie chciała mnie wpuścić na załadunek. Cytuję, na załadunek mogą jechać tylko kierowcy. Pani, nie wyglądam na kierowcę.
6: Pani wygląda na kierowniczkę. Jak się mówi, kierowca, kierowniczka?
5: No, ale za kilka chwil. Ja się staram.

0: No i dojechaliśmy do 7.38.
1: A słowo dojechaliśmy było tu kluczowe.
2: No bo pytaliśmy się, czy kierowca, czy kierowniczka, czy jak to mówić, żeby było poprawnie?
3: Mhm. Siema, siema. Mówi się osoba kierująca. Ja byłem kiedyś kierowcą autobusu, a teraz jestem osobą kierującą.
2: A, wszystko jasne.
0: Bardzo dobrze. A tak zwani kierowcy, to też osoby kierujące, prawda?
2: Osoba tirująca.
0: Słuchajcie, jest historia z autostrady, naszej autostrady polskiej. Osoba tirująca. Kierowca tira złamał zakaz wyprzedzania na autostradzie. Nie wolno, nie wolno, nie wolno. Policja się pojawiła za chwilę. No i chcieli panu wręczyć mandat 1000 złotych.
1: O, wow, boli trochę.
0: I pan stwierdził, nie no.
4: Ja się nie dogadam?
0: Nie ze mną te numery!
4: Mam pewną propozycję!
0: Więc miał spektakularną opcję dogadania się z policjantami, uzbierał 190 zł.
2: Zamiast tysiąca?
0: Zamiast tysiaka, więc tak, dokładnie, kamery to wszystko pięknie nagrały.
2: Mała siła przekonywania, bym powiedział.
0: No, chciał skorumpować funkcjonariuszy, no, nie wyszło.
1: Mała siła pieniądza, bo dycha za małą, piękny kawalerze.
5: Stuwa za mało, piękny kawalerze.
6: A to promocja.
7: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
8: Bo Vegas Seagate
7: to coś więcej niż festiwal.
8: To wyspa wolności.
9: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
7: i setki innych artystów.
9: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
7: Spójrz się w eskowej apce i jedź na Seagate z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
6: To promocja.
10: Reklama.
11: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
12: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: zaprasza w dniach od 6 do 9 sierpnia na 31. Festiwal Kultury Kresowej. W programie występy zespołów, prezentacje rękodzieła i malarstwa, warsztaty, spotkania i wiele innych atrakcji. Koncert galowy w amfiteatrze 8 sierpnia o godzinie 18.30. Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko do końca września. Drugie skrzydło 50% taniej. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn. Ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Już w ten weekend od 7 do 9 sierpnia w Jonkowie odbędzie się najbardziej kolorowa impreza tego lata. Koloryt, Jonkowski Festiwal Artystyczny. Animacje, dmuchańce, konkursy, pokazy Olsztyńskiego Teatru Ulicznego, warsztaty oraz moc koncertów. W sobotę o 21 na Jonkowskich Błoniach zagra zespół Red Lips. Szczegóły na Facebooku Festiwal Koloryt i Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie. Organizatorzy: Gmina Jonkowo, Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie. Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
6: Violeta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
5: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
6: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla Twoich włosów.
7: I po reklamie.

0: Jeszcze chwila, jeszcze moment i ten tytuł nabierze prawdziwego sensu. Ostatni dzień lata, dzisiaj piąty dzień sierpnia.
1: Naprawdę musiałeś to powiedzieć? Od razu popsułeś klimat.
2: Musiała być realistą.
3: Spójrzcie na temperaturę. Ostatni dzień lata dzisiaj. To prawda. No dobra, 11 minut i będzie z nami godzina 8, tutaj SK. Idzie, uwaga, zbliża się.
1: On jeszcze bardziej podniesie temperaturę. Chodzi oczywiście o Nosela.
0: Strzeżcie się wszyscy, którzy macie termin w sanatorium. On wam odwoła to wszystko.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Dzień dobry, napuszona Iwona po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Danusi, do naszej kuracjuszki od 5?
5: A o co chodzi?
6: Sanatorium po tej stronie, proszę pani. Ja tylko przydział pokojowy z panią chcę załatwić.
5: A, no to tak, to jak? O co chodzi?
6: Pani mi powiesz, pani samochodem będzie do nas przyjeżdżała, bo mam miejsce postojowe do tego pokoju.
5: Nie, autobusem.
6: No to widzisz pani, będziesz pani miała miejsce postojowe, to mogę komuś innemu dać to miejsce postojowe. Co pani na to?
5: No to proszę udostępnić, bo ja będę autobusem.
6: Tylko, że od razu uprzedzam, proszę pani, jeżeli tamci będą wracać późno, no to mogą panią obudzić i tutaj, żeby nie było pretensji, proszę pani. Ale jak pani, no bez samochodu, no to jakieś cudy damy.
5: Dobrze, a jaki pokój będę miała?
6: No to jest, proszę pani, to jest były garaż i tam jest zaadoptowane, proszę pani, właśnie na pokój.

0: którego można, który można wjechać, proszę pani, samochodem.
1: No ja nie będę samochodem, no.
0: No dlatego mówię, dam samochód komuś innemu, żeby mógł sobie tak do pani wjechać, ale uprzedzam, że wtedy panią zbudzi.
1: A no to proszę mi inny pokój dać.
0: No ja już nie mam, ja mam tylko już, proszę pani, pokoje z miejscem postojowym.
1: To gdzie ja będę mieszkać? No nie, no to nie, nie.
0: Ale ja pani tłumaczę, inni się zabijają, proszę pani, że mogliby z miejscem postojowym mieć pokój. A pani grymasi, nie rozumiem.
1: Jak grymasze? Ja nic nie grymaszę. Ja się cieszę, że będę miała jedynkę.
0: Tak, tylko że jak pani nie ma samochodu, no to ja dam komuś innemu to miejsce postojowe.
1: No to niech pani daje.
0: Tylko że uprzedzam, że jak wyjdą z auta, no to mogą panią obudzić, bo auto będzie miało na światłach wjeżdżane.
1: No tak, no tak, no, no, no. No to jestem bez wyjścia.
0: No tak.
1: Ja później może się dogadam, w tej chwili jestem w przychodni.
0: Ale nie,
1: lekarza.
0: To wcześniej, niech pani się porozumie z Iwoną.
2: Mamusia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
1: O, no, no wiesz co, no.
2: To był żart.
1: To ty to numer zrobiłaś.
3: No self kręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: A ty masz już, Wiktor, przydział do ten wyjazd?
6: Cały czas czekam, wiesz, bo mówili, że jak ty wyjedziesz, to dostanę taki

0: Od jakiegoś czasu razem z nami Swedish House, House Mafia i Lykke Lee. Dobre to jest, rozpędzają się u nas na playliście.
1: Od bardzo jakiegoś dobre. Czasu podbijamy kosmos i co prawda my na Ziemi robimy segregację śmieci, ale w kosmosie to nie działa. Dlatego tak. Też część rakiety SpaceX niebawem trafi w Księżyc.
2: To prawda, to jest dobra informacja dla wszystkich złomiarzy, bo tu będą 4 tony, prawda? Złomu.
0: To wszystko podobno będzie widoczne z Ziemi. Jeżeli macie odpowiednie lunety i nawet taki amatorski sprzęt, to będzie można to dojrzeć.
2: No i tam wszyscy pędzą, a 4 tony to można, no, spora kasa, prawda?
0: Na Lubelszczyźnie, powiem ci. No. Mieli lepszy krater.
3: Jankes. Kama. Kama i Wiktor. Wiktor. Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK. Promocja.
4: Więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
14: Inaczej futryna na 10 liter.
15: Ościeżnica.
14: A teraz na 3. Tam są drzwi.
15: Vox.
16: Tam są drzwi.
17: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gika, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
17: Poleca Radio SK.
16: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Upalnie i duszno będzie środę w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach. Andrzej Brzozowski. Temperatura w cieniu dobije, uwaga, nawet do 33 stopni, a odczuwalna wyniesie 35-36 stopni. Taka będzie środa w naszym regionie. W tej chwili w Olsztynie okolicy 23 stopnie, a na drogach małe spowolnienia. Jedźcie uważnie.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nawet 40 stopni na południowym wschodzie. Cała Polska jest objęta alertami przed upałem, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum. Na południu, południowym wschodzie lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
3: A jak radzić sobie z takimi upałami?
5: Zimne napoje.
6: Trzeba się bardzo dużo nawadniać.
7: Najlepiej to w cieniu, żeby były te, wie pani, kurtyny wodne.
8: I woda naturalna, bez smaku. Może być gazowana, może być mineralizowana, może lniane sukienki.
3: A po upałach przyjdą burze. Ulgę od upałów poczujemy w weekend. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Informacje przekazało nasze MSZ. Więcej o tym Michał Skolimowski.
9: MSZ nie informuje o szczegółach. Przekazano jedynie, że wolontariusz zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Resort i nasza placówka na Ukrainie deklarują gotowość do udzielenia rodzinie wsparcia konsularnego. Jest też prośba o uszanowanie prywatności bliskich wolontariusza. Z jego profilu w mediach społecznościowych wynika, że często jeździł na wschód z pomocą humanitarną dla mieszkańców terenów w pobliżu linii frontu.
3: Dziękujemy, to był Michał Skolimowski. Już za pół godziny na Księżycu rozbije się fragment rakiety Falcon 9. Waży około 4 ton i ma
10: wysokość 5-blokowego bloku. Będzie pędziła z prędkością 7 razy większą niż prędkość dźwięku i całość to stworzy krater na Księżycu, który szacowany jest na wielkość 20 metrów.
3: Mówi Bogna Pazderska z Centrum Hewelianum w Gdańsku, a dla naukowców to okazja do lepszego poznania powierzchni Księżyca.
11: Tak regularnie wchodzimy w godzinę 8, a dokładnie 2 minutki po godzinie 8. Dzień dobry, witamy raz jeszcze.
12: Dzień dobry, spektakularna wiadomość od nas jest taka, że w tej godzinie wyślemy was na Sziget.
13: Pozwólcie, że zrobimy to oficjalnie, czyli po węgiersku. Jon pod kiwanok, seretetet, megwinon, unket, Sziget Festival.
11: Dziękujemy, przepraszamy.
12: Pod kiwanok, ja lubię być podkiwany.
11: Sziget Festival rzeczywiście już wkrótce na Węgrzech. Zabieramy was tam, będzie fajnie, miło, przyjemnie i też gorąco.
12: No i przypominamy, że droga na Węgry prowadzi przez apkę Eski. Jeszcze jest szansa, żeby ściągnąć, wyklikać i jechać.
13: Igen!

0: na chwilę, ani na sekundę oderwać od siebie rąk oraz ust. Cały czas byli spleceni i zaślimakowani.
1: Cudownie, no.
2: Ręce zajęte, usta zajęte. Tak się właśnie marnuje jedzenie! Drogie jedzenie, dodam.
0: Mówili zero waste, no. To, a on tylko ozorki.

0: Kamczek będzie po węgiersku 16 minut po godzinie 8.
1: Ojejku, zadaj mi to pytanie za 3 minuty, jak sprawdzę, prawda?
2: Dawaj, udawaj, ściemniaj.
0: Kama kiedyś mieszkała na Węgrzech, więc sporo wie.
2: Musisz być jak Lech Roch Pawlak, on nie umie po francusku, a umie po francusku.
0: No dobra, tutaj Eska w środę 5 sierpnia, fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
2: A ten on to Marcel, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, no to hajdusz oboszlo, Marcel.
3: Cześć.
0: To znaczy, że jeszcze nigdzie nie lecisz, jeszcze nigdzie nie jedziesz, ale informujemy, także łączymy się z tobą, no bo zgłosiłeś się, stanąłeś w kolejce po wejściówki na Sziget Festival, wyjątkowy muzyczny festiwal, który odbywa się pomiędzy 11 a 15 sierpnia na Węgrzech, oczywiście.
1: W Budapeszcie, na cudownej wyspie, dlatego to się nazywa Sziget Festival. Uwaga, lekcja języka węgierskiego. Sziget po węgiersku to wyspa.
2: Okej, dobra.
1: Powiedz mi, o czym ty marzyłeś, w sensie kogo najbardziej chciałbyś zobaczyć?
3: Powiem ci, od lat mi zależało i na sądzę, na 21 Palet nigdy nie miałem nic w ogrzane okazji, żeby na nich pójść, więc to było mega, gdyby się udało, naprawdę.
1: Słuchaj, ale może olej tego sombra, mamy sombrero. Podobnie, nie?
3: Podobnie, no.
2: Zaraz wyślemy go do Meksyku.
3: Jezu.
0: Gdzie do Meksyku się dłużej leci? Na Węgry to nawet rowerem można się przejechać.
2: Węgry Birds grałem kiedyś.
0: Dokładnie.
1: Ale faktycznie jest tak, że na Sziget Festival pojawi się m.in. Sombr, 21 Pilots. Ten festiwal już od wtorku, więc pytanie, czy ty dostaniesz urlop w robocie?
3: Jezu, pewnie, że tak wszystko bym zrobił, żeby tam być, naprawdę.
0: Czy się zwolnisz ewentualnie, jak będzie trzeba?
3: Jak trzeba będzie.
0: I bardzo dobrze.
2: Wszystko nam się składa w całość, więc dostajesz podwójny karnet na Sziget Festival z polem namiotowym, a do tego, uwaga, 2000 kieszonkowego!
3: Ale super!
1: Jak już tam będziesz, to pamiętaj, żeby spróbować czegoś, co się nazywa langosz. Mm-hmm. To jest taki placek drożdżowy, posmarowany masłem czosnkowym,
2: bardzo
1: serem żółtym
2: potrawa.
1: I śmietaną. I no, generalnie 2000 kalorii w jednym daniu. Proszę bardzo, tanie, szybkie, idealne.
3: Idealnie.
0: Słuchaj, lecisz, rzeczywiście lecisz, śmigasz na Sziget Festival, jedno z największych muzycznych wydarzeń w Europie, w naszej okolicy. Baw się dobrze i wyślij jakąś fajną kartkę do nas, dobra?
3: No oczywiście, dziękuję teraz bardzo.
1: Jeszcze... Z zapuszczonymi paluszkami to będziemy wiedzieć, że od ciebie.
2: Jedna ważna historia, mówiłaś o 21 Pilots, więc przytrzymamy cię w tej godzinie. Zostań z nami, bo jeszcze do 9:00 specjalnie od nich kawałek, który pewnie też na Sziget zagrają, pojawi
1: specjalnie
2: się u nas.
1: Dla ciebie.
2: Ale na razie powitajmy Brygidę.

0: Milo z nami dzisiaj, bardzo dobrze, 26 minut po godzinie 8, piesek Kamy lata, fruwa, tańczy, cieszę się, a gdybyś nie ma kupon, który wysłałaś i Milo by ci go zjadł, to co myślisz ty? Proszę otworzyć Milo.
1: Myślę, że Milo by zmienił właściciela. Ale faktycznie za momencik w newsach będziemy mówić o pewnym wypadku z kuponem na $1 milion, chyba, tak?
2: Euro.
1: O, też
0: Jezus,
1: sporo. I ja chcę powiedzieć, że to są bardzo szkodliwe newsy, bo to będą newsy mówiące o tym, że nie warto sprzątać.

Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Świętujemy z Tobą 130 lat transportu. Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego? Teraz jest idealny moment. W Autoidea czekają gorące oferty Mercedes-Benz Vans. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Leasing od 101,3% lub kredyt 0,01%. RRSO 0,01%. Samochody dostępne od ręki. Pula promocyjna mocno ograniczona. Odwiedź salony Autoidea i wybierz swój samochód dostawczy już dziś. Telefon 800 200 200.
2: Gdy kadłub łodzi Wikingów uderzy w trzciny Jeziora Łańskiego, może usłyszysz śmiech rusałek. Może w gęstwinie dostrzeżesz leszego. A może w letnim skwarze południca zada Ci pytania. Poznaj dawną słowiańską codzienność podczas Slavia Festival od 7 do 9 sierpnia w Rybakach na Warmii. W programie Słowiańskie Obrzędy, Wioska Średniowieczna, pokazy i turniej walk wojów, Polana Zen, Jarmark Rzemiosła i Smaków, strefa saun i Bali. Bilety na slaviafestival.com.
3: Marzą Ci się smaki kuchni orientalnej? Na przykład idealnie przyprawiony kraftowy kebab z chrupiącymi frytkami i sosem do wyboru? Mniam! Odwiedzaj od poniedziałku do soboty oraz w każdą niedzielę. Restauracja Sevi Kebab w Galerii Warmińskiej. To idealny pomysł na pyszną przekąskę. Zapraszamy! Sevi Kebab.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Każdy kiedyś stawia pierwszy krok. Teraz czas na Twój. W Space Parku ruszyły zapisy na sekcje wspinaczkowe i gimnastyczne. Dzieci, młodzież i dorośli. Poziom początkujący i zaawansowany. Co tydzień czekają na Was treningi z doświadczonymi trenerami, które rozwijają siłę, sprawność i pewność siebie. Start sezonu już 31 sierpnia. Szczegóły i zapisy znajdziesz na spacepark.pl.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Ciepło, ciepło, a będzie jeszcze cieplej w Olsztynie i na Warmii i Mazurach. Andrzej Brzozowski, wbijam z kolejnym raportem pogodowym. W tej chwili w Olsztynie i okolicy mamy 24-25 stopni. W ciągu dnia maksymalnie temperatura w cieniu dobije do 33-34 stopni. Podążajcie bezpiecznie do celu.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Dziś ma usłyszeć zarzuty. Chodzi o matkę dziecka, która w styczniu zmarło w wyziębionym mieszkaniu w Kamienicy w Radomiu. Kobieta po tragedii wyjechała z miasta i nie wiadomo było, gdzie się znajduje. Grozi jej 5 lat więzienia. Wyrzucił do śmieci kupon wart 1 000 000 euro. Mieszkaniec włoskiej Apulii zrobił to przez nieuwagę. Szczęśliwy kupon odnaleźli pracownicy sortowni odpadów. Był w nienaruszonym stanie. Górnik Zabrze walczy o Ligę Europy. Dziś zagra na wyjeździe pierwszy mecz trzeciej rundy kwalifikacji. Rywalem będzie węgierski Ferencvaros.
11: Myślę, że jesteśmy w dobrej formie, mentalnie dobrze nastawieni na ten mecz. Już zapomnieliśmy dawno o tym meczu z Fenerbahce. To było, to już za nami.
10: Mówi kapitan Górnika Erik Jędrze. A przypomnijmy, wicemistrz Polski przegrał dwumecz z Fenerbahce 1-2. Początek dzisiejszego spotkania o 20.15. Jutro o awans do kolejnej rundy europejskich pucharów zagrają Lech Jagiellonia i GKS Iraków.
12: Wiktor!
13: Dzień dobry wszystkim, co tak machasz głową?
14: Jest moc, jest energia w tych naszych nowych dźwiękach pod nami.
13: Pum, pum, pum, pum.
12: Jest moc, jest wspaniale. Mamy wspaniałych słuchaczy. Halo, halo, dzień dobry, ktoś się odzywa?
15: Cześć Eska, ciałem w pracy niestety, a duchem na wakacje. Co zrobić, żeby się teleportowało ciało gdzieś pod palmy, ale będąc w pracy? To jest dobre pytanie.
14: No, to mi brzmi jak zadanie dla innych słuchaczy, czyli trzeba poradzić się, jak zrobić sobie wakacje, będąc w robocie.
12: To jest jakiś pomysł rzeczywiście. Ja bym odpalił na pewno na komputerze coś fajnego, ładnego, jakąś plażę.
14: Ja bym wziął miskę z wodą.
12: Nogi do tej miski.
14: Tylko trzeba dosypać 2 łyżeczki soli i będzie jak Bałtyk.
12: Stary. W kranie nie ma tak zimnej wody.

0: To jest SK, za 20 minut godzina 9. Zostaliśmy zainspirowani przez słuchaczkę, która chodzi do pracy, ale jednocześnie chciałaby się czuć jak na wakacjach.
1: Ale to można zrobić.
0: Jak na przykład?
1: A proszę, zobacz.
0: Zdjąć skarpety i położyć nogi na stole. Kama!
1: Ale faktycznie ja w wakacje chodzę po pracy na busaka, no.
0: Trochę widać po podeszwach.
1: A że dużo piasku jest u nas na dywanie, to
2: ja
1: czuję się prawie
2: najbardziej.
0: To są nogi córki górnika.
2: Tak, to jest to. Słuchajcie, gorąco, upalnie, rzeczywiście w całym kraju. Teraz już 25, 6, nawet 7 stopni w cieniu.
1: Czyli wystarczy otworzyć okna i człowiek czuje się jak na wakacje.
2: Tak, włączcie klimatyzację po pierwsze.
0: To jeszcze inspiracja od naszych słuchaczy. Po drugie.
3: Cześć, SK. Ja mam poradę dla tej pani, co tak myśli o tej wakacjach. Może niech przyjmie mój system. Pracuję od 8 do 12, potem wracam i basenik. Nogi zanurzone w wodzie i jest piękna pogoda, więc nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Pozdrawiam.
1: A jak się pracuje w szpitalu, to w basenik można nogi zanurzyć od razu.
0: Siostro!
4: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
6: Violeta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
5: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
6: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
7: Szukasz mieszkania lub miejsca na biznes w Olsztynie? Poznaj apartamenty Macadamia przy ulicy Partyzantów 90. Nowoczesna architektura, parking podziemny, okno o podwyższonych parametrach akustycznych oraz lokalizacja, która ułatwia codzienność. W ofercie apartamenty od 35 do 68 metrów kwadratowych oraz przestronne lokale usługowe. Tylko teraz odkryj wyjątkową ofertę cenową i skorzystaj z letniej okazji minus 3% na wszystkie dostępne lokale. Nie czekaj, umów się na prezentację już dziś. Szczegóły na nowdom.pl. Nowdom. Tu mieszkają marzenia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zaprasza Renault Alcar, Olsztyn Lubelska 39A, alcar.greno.pl.
11: I po reklamie.

0: to nasi. To nasi 21 Pilots w Radiu SK pojawią się również rzeczywiście na Sziget Festival na Węgrzech, w Budapeszcie i my tam będziemy, wy też tam będziecie oczywiście.
1: W tej godzinie kolejny karnet został rozdany, kolejne osoby dołączą do naszej eskowej, Sigetowej ekipy.
2: No właśnie, a tymczasem sprawdzamy, co się dzieje w kuchni. Ja lubię gotować, Wiktor lubi gotować i Jankes lubi jeść. Więc wszyscy
0: ja
2: się znamy.
0: Lubię gotować,
1: no i są trendy i są mody w gotowaniu.
2: To prawda. No i okazuje się, że już nie Thermomix, czy Air Fryer, który był bardzo modny chyba w zeszłym roku, ale podobno Prodish, czyli kultowe urządzenie z PRL-u,
0: to było jeszcze
2: was.
0: Tak przed piekarnikami, to był taki nowoczesny piekarnik w domu.
1: Tak.
2: Ciasto zebra, pamiętacie to?
1: To było urządzenie, które w każdej chałupie było, a jak nie było, to na pewno leżało w piwnicy.
0: No. Ale częściej rzeczywiście było używane, tylko tam był zawsze problem, czyli nie problem może, ale tam był taki kabel, prawda? Taki gruby kabel, bo tam było mnóstwo prądu, do tego się podłączało i tak to wyglądało. No.
1: Ten kabel znacznie polepszał wyniki w nauce wielu uczniów.
0: Nie. Nie powiedziałeś tego.

0: Mam wrażenie, że tak śpiewają nasi siatkarze, którzy wracają po dobowym opóźnieniu do kraju.
1: Ale wrócą w końcu i będziemy oczywiście świętować kolejny sukces. Jesteśmy najlepsi na świecie i tyle, krótko mówiąc.
2: Ty to masz spoko, bo ty jesteś na tyle wysoki, że możesz z nimi piątkę przybić, a ja to potrzebuję drabiny do tego.
1: Weźmiemy ci na barana.
0: Piątka w pępek. Jankę

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Elegancja na każdą okazję. Zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28

0: 28 i 29 sierpnia. Gdynia, Skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: czas na kolejny odkowy wakacyjny donos z Olsztyna, Andrzej Brzozowski. No i teraz, jak to się mówi, odpoczywamy nad wodą. Temperatura wody w jeziorach w Olsztynie wynosi 22-23 stopnia, więc warunki w pełni sprzyjające do kąpieli, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Jezioro Ukiel, plaża miejska 23 stopnie, jezioro Ukiel, słoneczna polana 22 stopnie.
1: Minęła 9, Paulina Chorwatowska, to jest

0: Teraz, jak to się mówi, odpoczywamy nad wodą. Temperatura wody w jeziorach w Olsztynie wynosi 22-23 stopnie, więc warunki w pełni sprzyjające do kąpieli, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Jezioro Ukiel, plaża miejska 23 stopnie, jezioro Ukiel, słoneczna polana 22 stopnie.
1: Minęła 9, Paulina Chorbatowska, to jest na początek karambol na S7. Między węzłami Kraków Przewóz i Kraków Nowa Huta zderzyły się 4 osobówki i ciężarówka. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Upały uderzają w polską energetykę. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę z powodu niskiego poziomu Wisły. Wyłączono po 3 bloki w każdej z nich. Spółki zapewniają, że dostawy energii nie są zagrożone. Nastroje tonuje też rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Jeśli chodzi o wydolność polskiego systemu energetycznego, to myślę, że możemy być spokojni. W Polsce, także dzięki bardzo dużym inwestycjom w odnawialne źródła energii, polski system energetyczny jest coraz bardziej zdywersyfikowany, w związku z tym jest bezpieczniejszy.
1: A sprawne elektrownie zwiększają produkcję, zastępując te jednostki, które mają problemy, na przykład przez ekstremalną pogodę. Polscy siatkarze wrócili do kraju. Po dobowym opóźnieniu reprezentacja wylądowała rano w Warszawie.
3: Jestem dumny z tego, jak ta grupa wytrzymała, jak my to wszystko przetrwaliśmy, bo w tej fazie interkontynentalnej, szczególnie w tych meczach, w których ja grałem, nikt nas tak do końca nie sprawdził do końca, tak na poważnie, bo ten chociażby ostatni turniej w Stanach, tak naprawdę wygrywaliśmy pewnie te wszystkie spotkania i nie mieliśmy noża na gardle.
1: Mówił libero polskiej reprezentacji Jakub Popiwczak, a na zawodników na lotnisku czekali najwierniejsi kibice.

0: zapytać, jak zrobić, będąc w pracy, wakacyjną atmosferę, bo to pytanie od jednej z słuchaczek i trzeba jej pomóc.
1: Fototapeta.
2: Tak, to jedno, to rzeczywiście. Ja proponuję zostać ratownikiem wodnym na plaży. To też jest fajny pomysł, prawda? Jesteś na plaży.
0: Ja proponuję usiąść w robocie obok kolegi, któremu najbardziej zależy na pieniądzach. I wtedy poczujecie się jak w Zakopanem.
1: Dlatego Bogaj usiadł obok ciebie.
0: 664-402-302 albo Messenger, ikonka mikrofonu i dajecie dobre rady. Ja się

0: Kama, Kama, o tobie coś śpiewają. Kama, Kama.
1: To ja.
0: Tęga ta kamisa. Mera.
2: Young jest Kama, Wiktor, 9.17, tutaj Eska w środę, 5 sierpnia. To jest też sposób, żeby poczuć się w pracy jak na wakacjach.
0: Czyli?
2: Założyć okulary przeciwsłoneczne.
0: Trochę tak. A widzisz nas jeszcze? Tu jestem, halo? Janki, tu jestem, halo. Słuchajcie, przed chwilą śpiewał człowiek, to był żywy artysta, prawdziwy.
1: I może się okazać, że niedługo w radiu będziemy tak zapowiadać. Ten utwór stworzył prawdziwy człowiek z krwi i kości, który ma DNA i serce, a nie sztuczna inteligencja.
0: AI wchodzą coraz bardziej, jeżeli chodzi o muzykę do branży. Pojawiają się na Spotify'ach i innych serwisach muzycznych w zestawieniach. Przecież nie tak dawno antyczny napaleniec, pamiętacie? Podbijał listy przebojów. Nie będziemy tego nucić.
1: No. Ale jednocześnie jest nadzieja, że jako gatunek ludzki przetrwamy, bo wytwórnie chcą zablokować utwory stworzone przez AI i wstępy na listy przebojów.
0: Tak, jest oficjalna propozycja od największych wytwórni muzycznych, aby zablokować piosenki AI-owe, tak aby nie mogły się przynajmniej na listy przebojów, czy to do radia, czy na serwisy streamingowe dostawać.
1: Mają być 100% ludzkie.
2: Tak. Słuchajcie, aż mi się przypomniał fragment z Chłopaków nie płaczą.
3: A jak wolę coś nagra, to załatw, żeby to było pierwsze miejsce na liście przebojów.
4: Ale to chyba ludzie decydują.
3: To dowiedz się jacy ludzie i porozmawiaj z nimi po swojemu.
5: Reklama. Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Wodoodporna podłoga laminowana Swiss Krono Dąb Ebro AC6. Tylko 49,90 za metr kwadratowy. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn. Ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
11: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
10: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
12: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś i złap ekipę SK Summer City.
8: Sponsorem programu SK Summer City jest Alcar, dealer Dacia, oferujący Dacia Bigster.

0: Alex Warren świetnie się sprawdza podczas drogi na wakacje, ale niestety niektórzy w drodze do pracy aktualnie.
1: Ale wy jesteście nam drodzy i to jest najważniejsze. Natomiast pojawiło się faktycznie pytanie od naszej fantastycznej słuchaczki. Co tu zrobić, jeżeli jest się w pracy, ale chciało się by być na wakacjach?
0: Tak jest. Czy da się połączyć jedno z drugim i zrobić sobie wakacje w robocie?
2: Tak na szybko też można by, nie wszyscy wtedy mogą być zadowoleni, ale rozebrać się, prawda?
0: No,
2: do bikini.
0: Rzeczywiście, będziesz miał grupę fanów i grupę
2: antyfanów.
0: Antyfanów
1: ale to
0: od razu.
1: Zupełnie jak na plaży.
2: Dokładnie.
0: To halo, co tu robić, żeby w robocie poczuć wakacyjny vibe?
3: Siemanko, mam idealny przepis, jeżeli ktoś chce się poczuć w pracy jak na wakacjach. Woda, słońce, piasek. Idealna będzie praca przy betoniarce.
1: I rozebrany Jankes.
2: I psy na kości moje. No dobrze, się rzucają.
0: Mam jeszcze jedną propozycję. Słuchajcie, zaproszę was do kuchni. O. Będziemy robić kawę.
2: Mrożoną.
0: Przy okazji zagramy w trzy kubki.
2: O.
4: Reklama. Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31.

0: przyjdź.
1: Nie musisz wyjeżdżać z Olsztyna, by poczuć wakacyjny relaks. Zapraszamy do restauracji Port w hotelu Przystań. Zarezerwuj stolik między 12 a 17 na hasło Family Fun Day. A wstęp na basen bez limitu czasu i beztroskie animacje dla dzieci otrzymasz w prezencie. Restauracja Port. Żeglarska 4.
2: Przygotowujesz zapasy na zimę? Odwiedź sklepy przemysłowe Społem w Olsztynie, gdzie czeka duży wybór słoików i butelek na przetwory. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przechowywania ulubionych smaków oraz inne artykuły. Oferta dostępna także w wybranych sklepach spożywczych. Społem w Olsztynie. Codzienne zakupy. Szczegóły na Facebooku.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po reklamie.

of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: frekwencji, po której mnie wysyłamy od naszej słuchaczki, od Weroniki dla Sławka. Tego waszego numeru, Perzin, 5 minut i będzie z nami godzina 10.
1: Tak jest, to już jest końcóweczka, słuchajcie. Wchodzimy pięknym muzycznym krokiem w tę środę i zostawiamy was w dobrych rękach. Za chwilę Kaśka się odezwie.
2: Tak. A my będziemy jutro samego rana. Z dwoma chłopakami.
0: Słuchajcie, dzisiaj bardzo gorąco, więc pamiętajcie, by się bardzo mocno nawadniać. Nawadniać woda.
2: Ale i tutaj też Sławka pozdrawiamy.
1: Dodatkowo pamiętajcie, żeby się nie przemęczać, więc hasło na środę. Sięgajcie nie dalej niż po herbatę.
3: Jankes. Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Już w ten weekend od 7 do 9 sierpnia w Jonkowie odbędzie się najbardziej kolorowa impreza tego lata. Koloryt Jonkowski Festiwal Artystyczny. Animacje, dmuchy.

0: Błoniach zagra zespół Red Lips. Szczegóły na Facebooku. Festiwal Koloryt i Gminny Ośrodek Kultury w Jankowie. Organizatorzy: Gmina Jankowo, Gminny Ośrodek Kultury w Jankowie. Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Olsztynie. Warmiński Bank Spółdzielczy w Jankowie.
1: Świętujemy z Tobą 130 lat transportu. Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego? Teraz jest idealny moment. W Autoidea czekają gorące oferty Mercedes-Benz Vans. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Leasing od 101,3% lub kredyt 0,01%. RRSO 0,01%. Samochody dostępne od ręki. Pula promocyjna mocno ograniczona. Odwiedź salony Autoidea i wybierz swój samochód dostawczy już dziś. Telefon 800 200 200.
2: Najlepsza część lata trwa nad Łyną. Tarasy Browaru Warmia czekają na Was każdego dnia. Pizza and beer. Świeżo wypiekana pizza, wyjątkowy klimat nad rzeką i miejsce, do którego chce się wracać. Lunch, kolacja lub wieczorne spotkanie z widokiem na Łynę. Restauracja Browar Warmia. Tu się spotykamy.
3: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl. Miasto Mrągowo zaprasza w dniach od 6 do 9 sierpnia na 31. Festiwal Kultury Kresowej. W programie występy zespołów, prezentacje rękodzieła i malarstwa, warsztaty, spotkania i wiele innych atrakcji. Koncert galowy w amfiteatrze 8 sierpnia o godzinie 18.30. Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
4: Nie mogę doczekać się wakacji.
5: A ja przeciwnie.
4: No coś ty, czemu?
5: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
4: Brzmi nieźle.
5: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Szukasz pomysłu na obiad w azjatyckim stylu? Nie musisz wykupować orientalnych wakacji. Wystarczy wizyta w restauracji Azja Mama w Galerii Warmińskiej. Na miejscu pyszne danie azjatyckie w duecie z orzeźwiającym mango, zupa pho, pad thai, makaron ryżowy i więcej. To prawdziwa azjatycka uczta smaków.
7: I po reklamie.
8: Ufalnie duszno w Śródowolsztynie oraz na Warmii i Mazurach. Andrzej Brzozowski. Wbijam z kolejnym raportem męskowym. Jeżeli chodzi o wypoczynek nad wodą, to na oficjalnych kąpieliskach mamy wywieszone białe flagi, więc możemy się kąpać. Temperatura wody w jeziorach w Olsztynie wynosi 22-23 stopnie. Jezioro Ukiel, plaża miejska 23 stopnie, a na Słonecznej Polanie 22 stopnie.
9: Minęła 10. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy w Łódzkiem. Poważny wypadek na drodze krajowej numer 91. Między Sierpowem a Łęczycą zderzyły się bus i ciężarówka. Dwie osoby zostały ranne, droga jest zablokowana, a służby wyznaczyły objazdy. Tragiczny bilans rosyjskiego ostrzału Kijowa. 17 osób zginęło, a ponad 40 zostało rannych po nocnym ataku rakiet i dronów. Rosjanie uderzyli m.in. w budynki mieszkalne, magazyny i obiekty logistyczne. To drugi zmasowany atak na Kijów w tym miesiącu. Rosjanie strzelili łącznie 28 rakiet i 115 dronów. Polscy siatkarze wrócili już do kraju. Na lotnisku w stolicy czekali na nich kibice.
10: Amerykanie zagrali fenomenalnie, a my galaktycznie. Chciałbym podziękować Grybiczowi najbardziej chyba. Nie jest to zawodnik, ale nasz trener jest niewiarygodny.
9: Powiedział SC jeden z kibiców, a zdjęcia z powitania naszych siatkarzy znajdziecie na sk.pl.
11: Moim zdaniem nie ma przypadków, są tylko znaki. Dzisiaj jest dzień bielizny, może to jest jedyny właściwy strój przy tych temperaturach, które powinniśmy dziś na sobie mieć. Jedynie. Minuta po 10:00. Kuba i Kuba, stygnie lato. No właśnie nie stygnie, ale to nawet dobrze. Kasia Węzierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Takie hity wam gramy właśnie w Radiu SK. 5 sposobów na to, jak żyć długo i szczęśliwie. O to zapytano osoby, które długo żyją na tym świecie i wiedzą, co mają powiedzieć. I wystarczy robić 5 tych rzeczy, żeby dożyć naprawdę długich lat. Po pierwsze dieta, po drugie aktywność fizyczna, po trzecie, dla niektórych niestety, brak nałogów, po czwarte, uczenie się nowych rzeczy przez całe życie i po piąte w końcu, opracowanie strategii na walkę ze stresem. Patrząc na ten ostatni punkt, naprawdę mamy szansę żyć długo i szczęśliwie, a to dlatego, że nasi szefowie cały czas robią wszystko, żebyśmy nowych technik walki ze stresem się po prostu nauczyli.
1: Radio SK. Reklama.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od

0: www.polavolt.com.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
3: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko do końca września. Drugie skrzydło 50% taniej. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn. Ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
4: Zamknij oczy. Słyszysz to? To cisza, o której marzysz po całym dniu w biegu. Odkryj czwarty etap osiedla Slow w Olsztynie. Czekają na Ciebie ścieżki spacerowe, strefa jogi, boisko oraz unikalne 65 metrów odległości między budynkami. Mieszkania od 36 do nawet 100 metrów kwadratowych z poddaszem do aranżacji. Właśnie ruszyła przedsprzedaż. Znajdź swoje mieszkanie i wybierz życie w rytmie Slow na www.ipon.group.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
9: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Podlaskie dla Ciebie. Festiwal już 4 i 5 września w Białymstoku. Wystąpią dla Ciebie m.in. BDOS 2115, Bledka, Kukę 2115. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Na Podlaskie dla Ciebie festiwal zaprasza partner tytularny Województwo Podlaskie.
12: I po reklamie.

ona na koncie już niejednokrotnie udowodniła, że wiele jej hitów w Radiu SK się zaczęło i to nie jest jeszcze koniec. Margaret wraca z kolejnym swoim kawałkiem. Prima Ballerina to jest numer, który spodoba wam się na pewno i którego posłuchać warto, bo Małgosia ma na swoim koncie już wiele różnych kawałków, którymi udowodniła, że akurat na muzyce to zna się jak nikt inny. I tym razem jest tak samo. Już teraz Prima Ballerina w SK.

0: A Beat, Only Mars, Rizzle Kicks za nami w Radiu SK, 24 minuty do 11. Pozdrawiamy tych, którzy na urlopach i na wakacjach. Zazdrościmy, ale dla tych, którzy nie na urlopach i na wakacjach, szukamy możliwości wakacji bez wychodzenia z domu albo nawet bez wychodzenia z pracy. Dajcie swoje tipy na to, co zrobić, żeby w takie dni jak dziś, kiedy na termometrach powyżej 30 stopni lato w pełni, a trzeba pracować, poczuć się trochę tak, jakby było się na wakacjach. Wszystkie chwyty dozwolone. Ci, którzy na zdalnym pewnie mają dużo więcej pomysłów na to, co można zrobić, nagrajcie eskową głosówkę na eskowy Messenger. Tam na was czekam z pomysłami na to, co zrobić, żeby mieć lato, jak się, no jak się ma lato, ale jak się nie ma urlopu po 26 dni, to jest zdecydowanie mało. Komu te 3 miesiące wakacji między maturą a studiami przeszkadzały?
1: Radio SK. To promocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.

0: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
8: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
9: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy.
8: Buen provecho.
10: A to co?
9: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
14: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
15: Szukasz mieszkania lub miejsca na biznes w Olsztynie? Poznaj apartamenty Macadamia przy ulicy Partyzantów 90. Nowoczesna architektura, parking podziemny, okno o podwyższonych parametrach akustycznych oraz lokalizacja, która ułatwia codzienność. W ofercie apartamenty od 35 do 68 metrów kwadratowych oraz przestronne lokale usługowe. Tylko teraz odkryj wyjątkową ofertę cenową i skorzystaj z letniej okazji minus 3% na wszystkie dostępne lokale. Nie czekaj, umów się na prezentację już dziś. Szczegóły na nowdom.pl. Nowdom. Tu mieszkają marzenia.
16: Gdy kadłub łodzi Wikingów uderzy w trzciny Jeziora Łańskiego, może usłyszysz śmiech rusałek. Może w gęstwinie dostrzeżesz leszego. A może w letnim skwarze południca zada ci pytania. Poznaj dawną słowiańską codzienność podczas Slavia Festival od 7 do 9 sierpnia w Rybakach na Warmii. W programie Słowiańskie Obrzędy, Wioska Średniowieczna, pokazy i turniej walk wojów, Polana Zen, Jarmark Rzemiosła i Smaków, strefa saun i Bali. Bilety na slaviafestival.com.
17: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
18: Yes, of course.
17: Od 1 do 14 sierpnia specjalnie

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: na zawsze, to by w sumie mogło zostać lato. Może nie tak gorące, ale mogłoby być z nami. Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK. 6 do 11. Ciepło, coraz cieplej. A po 11 mamy kolejne hity. I pewnie czeka was trochę pracy, dlatego zróbcie głośniej, będzie łatwiej.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Na wszelki wypadek jest ALC. Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC. Zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC. Autolakiernia Chmielewski. Olsztyn Piłsudskiego 75.
4: No pięknie. Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia. El compressor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
12: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
15: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.
22: Pomarańczowy skoropostrunek 89,9 FM, Andrzej Brzozowski. No i powiem wam, że jest bardzo ciepło, bo w tej chwili w Olsztynie i okolicy termometry w cieniu wskazują 29 stopni, a dzisiaj maksymalnie temperatura dobije do 30-33. Na słońcu, czyli odczuwalna, wyniesie nawet 36 stopni.
23: Eska. Eska.
22: Andrzej Brzozowski, cześć. Wakacyjny Skowy Patrol nie zwalnia tempa, gdzie w tym tygodniu zamelduje się nasza brygada. W czwartek Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie. Od godziny 13 spotykamy się na skwerze Jana Pawła II przy Molo. W piątek Slavia Festival w Rybakach. W malowniczym otoczeniu Jeziora Łańskiego na Warmii festiwal przybliży tradycje, rzemiosło oraz codzienne życie dawnych Słowian. Natomiast w sobotę Koloryt w Jonkowie. Będziemy z wami na Błoniach Jankowskich od godziny 16, a gwiazdą tegorocznej edycji będzie zespół Red Lips. I będzie moc pomarańczowych nagród i w Jankowie, i w Rybakach, i oczywiście w Mrągowie. Pamiętajcie o zainstalowaniu w telefonie eskowej apki. Wakacyjne raporty SK Summer City do złapania na olsztyn.sk.pl, no i na fejsie SK Olsztyn News. Warto również być z nami na fali 89,9 FM.
23: SK.
24: SK. SK. Summer City.
25: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: Minęła 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Szybka interwencja policjantów na Podkarpaciu. 10-miesięczna dziewczynka została uwięziona w rozgrzanym samochodzie. Funkcjonariusze wybili szybę i wydostali dziecko. Czy szkoły są gotowe na zakaz smartfonów? Od nowego roku szkolnego uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów także podczas przerw. Część szkół wskazuje, że zakup szafek na urządzenia oznacza dla nich dodatkowe koszty.
1: Nie widzę sensowności budowania jakichś szafek, pojemników i tak dalej. Tym bardziej, że w ustawie nie ma nakazu, tylko jest słowo może.
0: Mówi Sławomir Osiński, dyrektor szkoły podstawowej nr 47 w Szczecinie. Część samorządów jest gotowa na dodatkowe wydatki. Tak jest na przykład w Radomiu, mówi wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska.
5: Na ten moment nie otrzymaliśmy jako miasto żadnych sygnałów ze strony dyrekcji, ze strony szkół. Jesteśmy na to przygotowani.
0: A ministerstwo uspokaja szkoły. Nie ma obowiązku kupowania specjalnych szafek na telefony, bo uczniowie mogą zostawiać je w plecakach. A więcej o tym piszemy na sk.pl.
11: Ale to by był szczęśliwy sen wszystkich pracowników, którzy wiszą przez cały dzień na telefonie. Szafka, w której zostawia się telefon przed wejściem do pracy. Żaden szef nie byłby zadowolony, wszyscy pracownicy szczęśliwi. Nie podpowiadam, pokazuję tylko możliwości. Minuta po 11, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: zrobiło. Sorry Papi. Topic Becky G w Radio SK, 17 minut po 11. Sposoby na to, żeby zrobić sobie wakacje, kiedy człowiek nie ma wakacji, czyli nie jest na urlopie, a lato pełni jak za oknem. Możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na SK Messenger. Bartosz?
1: Pracuję w warsztacie samochodowym i chowam się do samochodu z klimą. Wtedy czuję się, jakbym był w pięciogwiazdkowym hotelu w Turcji.
0: Chciałabym powiedzieć na początku, że taniej, ale potem sprawdziłam ceny benzyny i wcale nie wiem, czy wyjazd do Turcji jednak tańszy nie jest.
2: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur, Daszuta, Olsztyn, ulica Juliana Tuwima 23.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Przeszkadza ci żar lejący się z nieba lub wiecznie wpadające komary? W salonie meblowym u Beaty mamy szybkie rozwiązanie. Kup idealnie dopasowane pod wymiar żaluzje drewniane, rolety albo moskitiery, a profesjonalny montaż otrzymasz gratis. Zyskujesz piękny wygląd okien i pełen komfort, bez zbędnych kosztów. Taka oferta czeka na ciebie tylko do końca wakacji. Wpadnij do nas. Ideal Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Szczegóły na mebleszczytno.pl.
10: I po reklamie.

0: i Sobra w Radiu SK. 23 minuty do 12. Szukamy sposobów na to, co zrobić, jak się nie ma wakacji, jak chciałoby się mieć wakacje, czyli pracować tak, jakby było się na urlopie. Jest i ona.
1: Hej SK, pozdrawiam z Mińska Mazowieckiego z widokiem na Warszawę. Dziś pracuję z balkonu, póki jeszcze mogę.
0: I teraz nie wiem, czy to póki jeszcze mogę, to dlatego, że jest jeszcze pogoda i można, czy dlatego, że szef się jeszcze nie dowiedział, że tam balkon jest grany.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem. Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: I po reklamie.

0: szef wie. Taką dostałam wiadomość od, podejrzewam, Asi, która pracuje dzisiaj na balkonie. Cameron Witchcombe The Hard Way w Radiu SK, 5 minut do godziny 12. Pozdrawiamy też wszystkich na kąpielisku w Chrzanowie, bo dostałam piękne zdjęcie niebieskiego radia, niebieskiego, tak jak część naszego logo, gdzie właśnie padła informacja, że nawet tutaj z wami jesteśmy. My wszędzie z wami jesteśmy, bo my zawsze tam, gdzie wy. Chociaż jak ktoś ma wolne, to naprawdę chcielibyśmy być z wami. Po 13, nie wróć, niestety 12 dopiero na zegarach. W Radiu SK kolejne hity.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać.
2: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Zapraszamy na artystyczne lato. Strachy na Lach, OSTR i Elto, Sundance Festival i Trip Hop Mix Orchestra, kino plenerowe, animacje i szanty. Szczegóły mok.olsztyn.pl.
1: Nie musisz wyjeżdżać z Olsztyna, by poczuć wakacyjny relaks. Zapraszamy do restauracji Port w hotelu Przystań. Zarezerwuj stolik między 12 a 17 na hasło Family Fun Day, a wstęp na basen bez limitu czasu i beztroskie animacje dla dzieci otrzymasz w prezencie. Restauracja Port. Żeglarska 4.
2: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
3: Przygotowujesz zapasy na zimę? Odwiedź sklepy przemysłowe Społem w Olsztynie, gdzie czeka duży wybór słoików i butelek na przetwory. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przechowywania ulubionych smaków oraz inne artykuły. Oferta dostępna także w wybranych sklepach spożywczych. Społem w Olsztynie. Codzienne zakupy. Szczegóły na Facebooku.
4: Miasto Mrągowo zaprasza w dniach od 6 do 9 sierpnia na 31. Festiwal Kultury Kresowej. W programie występy zespołów, prezentacje rękodzieła i malarstwa, warsztaty, spotkania i wiele innych atrakcji. Koncert galowy w amfiteatrze 8 sierpnia o godzinie 18.30. Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
5: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
6: Violeta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
5: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
6: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
9: I po reklamie.
10: To teraz obecnie Olsztyn, kolejny do nas pogodowy, Andrzej Brzozowski. W Olsztynie i okolicy 30 stopni w cieniu. Przypominam, że dzisiaj temperatura w cieniu na Warmii i Mazurach dobije do 34, nawet 35 stopni. Kierowcom i pieszym przypominamy, że w Olsztynie trwa remont wiaduktu na ulicy Limanowskiego. Zmiany w organizacji ruchu.
11: Jest południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Audyt w szpitalu południowym w Warszawie. Ratusz wskazuje na poważne nieprawidłowości przy rozliczaniu dyżurów byłego koordynatora SOR-u. Miasto przygotowało ponad 40 zaleceń dla placówki, a część spraw nadal wyjaśnia prokuratura. Premier uspokaja w sprawie energetyki. Donald Tusk zapewnia, że Polska nie ma problemów z produkcją energii. Jednocześnie apeluje o ostrożność podczas 40-stopniowych upałów, które dziś i jutro uderzą w kraj.
12: Dzisiaj mimo rekordowych temperatur, jakich spodziewamy się po południu, nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby, bo sytuacja jest pod kontrolą.
11: A wczoraj elektrownie w Koźnicach i Polańcu ograniczyły pracę. Ochłodzenie ma przyjść dopiero w okolicach weekendu. Rekordowy miesiąc na lotnisku we Wrocławiu. W lipcu port obsłużył ponad 700 tysięcy pasażerów. Najpopularniejsze kierunki wakacyjnych podróży to Malta, Zadar w Chorwacji, Barcelona i Islandia.
13: Maltę to my mamy w domu, Barcelonę i Chorwację też mamy w domu, patrząc na termometry. Szkoda, że wakacji nie mamy w domu, tylko mamy w domu pracę i szefa nad sobą. Minuta po godzinie 12. Można sobie zrobić małą przerwę i poczuć się tak, jakby naprawdę były wakacje. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Matka, komu miałabym powiedzieć, to za chwilę, a teraz Avicii, Yellow Black, Wake Me Up, za nami w Radiu SK, przedłużamy wakacje 16 minut po 12 w tę środę. Jest jeden sposób i pomysł od Kingi. Żeby przedłużyć wakacje, można wziąć ślub i zgarnąć w ten sposób 2 dni urlopu okolicznościowego. Co prawda parę minusów jest, na przykład przysługuje raz na jeden ślub, ale jakieś rozwiązanie. Bardzo dużo kosztują te 2 dni dodatkowego wolnego.
1: Radio SK. Reklama.
2: Szukasz mieszkania lub miejsca na biznes w Olsztynie? Poznaj apartamenty Macadamia przy ulicy Partyzantów 90. Nowoczesna architektura, parking podziemny, okno o podwyższonych parametrach akustycznych oraz lokalizacja, która ułatwia codzienność. W ofercie apartamenty od 35 do 60.

0: bezprzestronne lokale usługowe. Tylko teraz odkryj wyjątkową ofertę cenową i skorzystaj z letniej okazji minus 3% na wszystkie dostępne lokale. Nie czekaj, umów się na prezentację już dziś. Szczegóły na nowdom.pl. Nowdom. Tu mieszkają marzenia.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Wodoodporna podłoga laminowana Swiss Krono Dąb Ebro AC6. Tylko 49,90 za metr kwadratowy. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn. Ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
2: Już w ten weekend od 7 do 9 sierpnia w Jonkowie odbędzie się najbardziej kolorowa impreza tego lata. Koloryt Jonkowski Festiwal Artystyczny. Animacje, dmuchańce, konkursy, pokazy Olsztyńskiego Teatru Ulicznego, warsztaty oraz moc koncertów. W sobotę o 21 na Jonkowskich Błoniach zagra zespół Red Leaves. Szczegóły na Facebooku Festiwal Koloryt i Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie. Organizatorzy: Gmina Jonkowo, Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie. Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie.
3: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego...

0: jak jaja kurs wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko 1,85 zł za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
2: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
1: Nie. A czym się wyróżniają?
2: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Marzą ci się smaki kuchni orientalnej? Na przykład idealnie przyprawiony kraftowy kebab z chrupiącymi frytkami i sosem do wyboru? Mniam! Odwiedzaj od poniedziałku do soboty oraz w każdą niedzielę. Restauracja Sevi Kebab w Galerii Warmińskiej. To idealny pomysł na pyszną przekąskę. Zapraszamy! Sevi Kebab.
5: I po reklamie.

0: No bo to doskara tym sam. Bez końca w Radiu SK jutro może podjechać do was kamper. A wy do niego wsiadacie, zabieracie ekipę i jedziecie w nieznane albo znane, to już zależy od was, na kilka dni do poniedziałku. SK dowozi kampera. Mamy dla was taki pojazd, który jest zatankowany, w którym czekają przekąski. Właściwie tylko na to czekają, żebyście tam weszli, wsiedli, zapięli pasy i odjechali, robiąc sobie przedłużony weekend. Kto chętny, ten zgłasza się w aplikacji Radio SK.
1: Promocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. To coś więcej niż festiwal. To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w dyskowej apce i jedź na Siget z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Każdy kiedyś stawia pierwszy krok. Teraz czas na twój. W Space Parku ruszyły zapisy na sekcje wspinaczkowe i gimnastyczne. Dzieci, młodzież i dorośli. Poziom początkujący i zaawansowany. Co tydzień czekają na was treningi z doświadczonymi trenerami, które rozwijają siłę, sprawność i pewność siebie. Start sezonu już 31 sierpnia. Szczegóły i zapisy znajdziesz na spacepark.pl.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Studiujesz albo kończysz naukę?
7: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
6: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
7: To Eurotipy.
6: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
7: Zaliczyć kursy, praktyki?
6: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
7: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl.
6: Albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
7: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
6: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Gdy kadłub łodzi Wikingów uderzy w trzciny Jeziora Łańskiego, może usłyszysz śmiech rusałek. Może w gęstwinie dostrzeżesz leszego. A może w letnim skwarze południca zada ci pytania. Poznaj dawną słowiańską codzienność podczas Slavia Festival od 7 do 9 sierpnia w Rybakach na Warmii. W programie Słowiańskie Obrzędy, Wioska Średniowieczna, pokazy i turniej walk wojów, Polana Zen, Jarmark Rzemiosła i Smaków, Strefa Saun i Bali. Bilety na slaviafestival.com.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
10: Przyszli lekarze, przedsiębiorcy, prawnicy i liderzy nie rodzą się z przypadku. Potrzebują szkoły, która stawia wysokie wymagania i daje jeszcze większe wsparcie. Liceum Piątka to dwujęzyczność, małe klasy, świetne przygotowanie do matury bez korepetycji i miejsce stworzone dla ambitnych uczniów. Rekrutacja do klas pierwszych i drugich trwa. Zadzwoń 510 033 405 lub sprawdź na stronie liceumpiątka.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend.

0: W Budapeszcie. Seagate. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe. Jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na seagatefestival.com. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Będę tłumaczyć, co określenie Ring My Bell oznacza w slangu, ale nie ma zbyt wiele wspólnego z zadzwonieniem do czyichś drzwi. H, Ring My Bell. Za nami w Radiu SK 7 minut do godziny 13. 7 minut zostało jeszcze być może do jakiegoś ważnego zadania, które na dziś przed wami, a być może do przerwy na zrobienie obiadu. Tu zwracam się do wszystkich tych, którzy są na tak zwanym home office. Po 13 w Radiu SK gram kolejne hity. Będzie między innymi Gips i Kukon i Ty Masz, a także Keanu Silva, King of My Castle i coś bardzo wakacyjnego, czyli Michiko, DJ Gojia, Jason Derulo. Zróbcie sobie przerwę. Na każdą godzinę pracy przy komputerze 5 minut przerwy mówią przepisy BHP, na których to straży stoję właśnie teraz.

0: Już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Eską.
1: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
2: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
3: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn Lubelska 39A, alcar.dacia.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Najlepsza część lata trwa nad Łyną. Tarasy Browaru Warmia czekają na Was każdego dnia. Pizza and beer. Świeżo wypiekana pizza, wyjątkowy klimat nad rzeką i miejsce, do którego chce się wracać. Lunch, kolacja lub wieczorne spotkanie z widokiem na Łynę. Restauracja Browar Warmia. Tu się spotykamy.
7: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
8: Świętujemy z Tobą 130 lat transportu. Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego? Teraz jest idealny moment. W Autoidea czekają gorące oferty Mercedes-Benz Vans. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Leasing od 101,3% lub kredyt 0,01%. RRSO 0,01%. Samochody dostępne od ręki. Pula promocyjna mocno ograniczona. Odwiedź salony Autoidea i wybierz swój samochód dostawczy już dziś. Telefon 800-200-200.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Zbijam z kolejnym maskowym raportem. Andrzej Brzozowski. Upalny dzień w Olsztynie i na Warmii i Mazurach. W tej chwili w cieniu 32-33 stopnie. Miejscami pod koniec dnia wzrośnie ryzyko przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Temperatura wody w jeziorach w Olsztynie 22-23 stopnie. No i co najważniejsze, warunki w pełni sprzyjające do kąpieli. Na oficjalnych kąpieliskach białe flagi.
16: Eska. Eska.
15: Koło fortuny, rzuty do celu i mocy pomarańczowych nagród. To czeka na Was w tych miejscach, w których pojawia się ekipa SK Summer City. Andrzej Brzozowski, cześć. Czwartek odwiedzimy Mrągowo, w którym odbędzie się festiwal muzyki krecowej, a przy okazji sprawdzimy, co ciekawego słychać w Mrągowie. W piątek eskowy Bigster dotrze nad Jezioro Łańskie w gminie Stawiguda. W Rybakach odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Kultury Słowiańskiej Slawia. W sobotę 8 sierpnia będziemy rządzić w Jonkowie, gdzie odbędzie się kolejna edycja festiwalu Koloryt. W tym roku na jonkowskich Błoniach wystąpi zespół Red Leaves. Nie może Was zabraknąć tego dnia w Jonkowie. Pamiętajcie, warto mieć w telefonie zainstalowaną naszą pomarańczową eskową apkę. A jeśli chcecie na bieżąco śledzić miejscówki Eski Summer City, słuchajcie nas na 89.9 FM, śledźcie Olsztyn SK.pl i wpadajcie na fejsa Eska Olsztyn News.
16: Eska. Eska. Summer City.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
17: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. Chłopak na hulajnodze zderzył się z kombajnem. Kierowca odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem i ma zakaz opuszczenia kraju. Grozi mu 8 lat więzienia. Incydent w Niemczech. Samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem koło lotniska w Lipsku. Ostatecznie maszyna wylądowała w Hanowerze, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia. Służby podejrzewają sabotaż. Zdaniem niemieckich mediów, wcześniej w Lipsku na płycie znaleziono drona z detonatorem i materiałami wybuchowymi. Kto musi zgłosić nieprzygotowanie, a kogo ministerialne zmiany nie zaskoczyły? W Radiu SK sprawdzamy dziś, jak szkoły przygotowują się na zakaz używania smartfonów. W podstawówce nr 9 w Grudziądzu takie zasady obowiązują od lat.
18: Co zmienia dla nas ten przepis?

0: pomoże nam wyegzekwować przestrzeganie tych zasad. Wiadomo, że uczniowie próbują te zasady łamać, a te przepisy jednoznacznie prowadzą takie ograniczenie dla uczniów.
1: Mówi zastępca dyrektora Monika Starzyńska. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 września, a więcej o tym przeczytacie już teraz na sk.pl i na se.pl. Też wam teraz proponuję godzinę bez telefonu. Odłóżcie i udawajcie, że na przykład nie dzwoni. Myślę, że nie wszyscy mogliby być z takiego stanu rzeczy zadowoleni, zwłaszcza jeżeli wasza praca polega na rozmawianiu z innymi ludźmi. Minuta po godzinie 13, Teddy Swims już teraz, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Dobrze się zrobiło mi. Chico, DJ Godzia, Jason Derulo w Radiu SK 15 po 13.
1: Cześć Kasiu, pozdrawiam Cię z Zamościa. Mamy 40 stopni. Ja ten telefon odłożę nie z tego względu, że mam ochotę na godzinę bez telefonu, ale on mi się po prostu przegrzewa. Ale gorąco.
0: No, czyli po prostu wszechświat chce, żebyśmy dzisiaj zwolnili tempa. Nie ma przypadków, są tylko znaki.
2: Reklama.
3: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
4: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
9: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
10: Yes, of

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

I kolejny, no to dowód mam już teraz. Swedish House Mafia, czyli panowie, którzy stworzyli mnóstwo hitów, które gramy na antenie Radia SK. Wait So Long na przykład, którego się od zeszłych wakacji, czy też Don't You Worry Child, które jak sobie puścicie, to będziecie razem z nimi śpiewać. Wrócili tym razem z Licky Lee do kompletu i stworzyli nowy kawałek, który gramy wam w Radiu SK. Licky Lee to jest ta pani, która śpiewała taki numer jak Follow Rivers. Happiness is so sad. Jakkolwiek ten tytuł może brzmieć intrygująco, to tego numeru teraz posłuchamy.

0: Shona Pola może nie będzie, ale też będzie fajnie, bo będzie m.in. Sombr, będzie m.in. Zara Larsson, my też będziemy i wy też możecie być. Sziget Festival już w przyszłym tygodniu rusza na Węgrzech i my was tam bardzo chętnie wyślemy. Robimy to każdego dnia, więc ściągajcie aplikację Radia SK, tam się zgłaszajcie. Do zgarnięcia jest podwójny karnet na cały festiwal, do tego miejsce na polu namiotowym i do tego jeszcze 2000 zł kieszonkowego, żeby było miło. Mouseyman, to za chwilę też będzie miło w Estę.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Miasto Mrągowo zaprasza w dniach od 6 do 9 sierpnia na 31. Festiwal Kultury Kresowej. W programie występy zespołów, prezentacje rękodzieła i malarstwa, warsztaty, spotkania i wiele innych atrakcji. Koncert galowy w amfiteatrze 8 sierpnia o godzinie 18.30. Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
12: I po reklamie.

0: jak ktoś sobie słucha tego kawałka, na przykład gdzieś na kocu, to jest fajnie.
1: Jest radość pod powieką
0: słucha,
1: wtedy.
0: A jak ktoś słucha w pracy, to jest łza pod powieką co najwyżej. Aczkolwiek rzeczywiście wszystkie miejsca klimatyzowane dzisiaj wygrywają.
1: W pracy jest bardzo przyjemnie, naprawdę.
0: Dlatego
1: jak nie
0: ty
1: ma
0: tutaj
1: klimy
0: zostaniesz,
1: w domu.
0: No, a ja stąd
1: do końca
0: pójdę.
1: Dnia.
0: Będziecie wrzucać na luz razem z Łukaszem, z Duńczykiem, który z wami właśnie teraz zostaje. Po 14 w Radiu SK kolejne hity. Ty dzisiaj już nie rozdajesz wyjazdu na festiwal.
1: Chyba rano poszedł.
0: Tak. Ale to nie oznacza, że tych biletów nie mamy, bo jeszcze jutro i pojutrze będzie oczywiście taka szansa. Przypominamy też, że jutro ktoś z was dostanie kampera pod same drzwi, więc można się też zgłaszać w aplikacji. Gotowy?
1: Gotowy, daj,
0: klimę
1: daj.
0: Ci rozkręciłam.
1: Daj, idę daj, teraz... Shakira na pewno będzie.
0: Daj, daj. Ja idę teraz się parzyć za was na zewnątrz.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Uwaga! Ta reklama może wywołać nagłą motywację. Body Perfect. Klub, w którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna. Body Perfect. Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się twoja przemiana.
9: Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
10: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
9: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
11: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
12: Sponsorem programu SK Summer City jest Alcar, dealer Dacia, oferujący Dacia Bigster. www.alcar-dacia.pl.
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play. Zamknij oczy. Słyszysz to? To cisza, o której marzysz po całym dniu w biegu. Odkryj czwarty etap osiedla Slow w Olsztynie. Czekają na ciebie ścieżki spacerowe, strefa jogi, boisko oraz unikalne 65 metrów odległości między budynkami. Mieszkania od 36 do nawet 100 metrów kwadratowych z poddaszem do aranżacji. Właśnie ruszyła przedsprzedaż. Znajdź swoje mieszkanie i wybierz życie w rytmie Slow na www.ipon.group.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
17: Wioleta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
16: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
17: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
18: I po reklamie.
19: Redaktor Brzozowski z Olsztyn. Wracam z kolejnym donosem. Jest dziś moc ciepła w Olsztynie i na Warmii i Mazurach. 33 stopnie w cieniu i tak upalnie będzie do końca dnia. Wtedy też mogą pojawić się przelotne opady deszczu i lokalne burze. Na drogach już powoli rozkręca się popołudniowy szczyt komunikacyjny. Podążajcie bezpiecznie z Eską do celu.
20: Eska.
21: Eska.
19: SK Summer City, Andrzej Brzozowski, cześć. Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. Impreza w dniach 12-16 sierpnia na plaży hotelu Anders w Starych Jabłonkach. SK poleca. W wakacje nie zapominamy o Kortowie, a konkretnie o Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji UWM w Olsztynie. Wszystkie naukowe megastrefy są do waszej dyspozycji. Jak zawsze w Olsztynie piąty bieg zabawy możecie wrzucić na torze kartingowym Kormoran, a dla osób szukających dużej dawki aktywności polecamy wizytę w parku trampolin Space Park. W okresie wakacji przy Uranii czeka na was kryte rolkowisko, gdzie śmigacie przy eskowych hitach, a w trakcie wypadu nad jezioro Ukiel warto skorzystać z wypożyczalni sprzętu pływającego, łódki, żaglówki, kajaki, supy, no i deski z żaglem do waszej dyspozycji. Bądźcie także z nami na pomarańczowej fali 89,9 FM.
20: SK.
21: SK.
20: SK. Summer City.
9: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: 14, Agata Chruściak, zapraszam. Wypadek na A1 na wysokości Grudziądza. Zderzyły się 4 samochody, 2 osoby są poszkodowane. Trasa w kierunku Gdańska jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Żar leje się z nieba na południowym wschodzie kraju. Termometry pokazują nawet 40 stopni. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem niemal dla całego kraju. Najgorzej jest w województwach łódzkim, lubelskim, opolskim czy podkarpackim. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego wieczora, a jak upał, to oznacza, że baseny pękają w szwach. Ochłody szukamy w wodzie. Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
18: Przyjemnie, chłodna woda, bardzo fajna.
22: Słońce świeci, chłodna woda to pasuje, prawda?
23: Plecaki termiczne mamy, zimne picie, chłodne kanapki. Trzeba korzystać, jak jest wolne w pracy.
0: No to zdecydowanie korzystajcie, a od upałów odpoczniemy w weekend. Wtedy na termometrach w całym kraju maksymalnie 26 stopni.
24: Wrzuć na luz.
25: W Radiu SK.
26: No to słuchajcie, nie ma na co czekać, wskakujemy razem na bombę do basenu, albo przynajmniej sobie wyobrażamy, jak to fajnie jest w pracy dzisiaj posiedzieć. Jeden z najcieplejszych dni w roku, korzystajmy z klimatyzowanego pomieszczenia, chowamy się w cieniu razem i gramy hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: My w Radiu SK bez przerwy gramy takie numery, które mają w sobie to coś. White 2115, 17 minut po godzinie 14. No a to już jest, słuchajcie, szaleństwo. Tak w przyszłości może wyglądać światowa motoryzacja. Ostatnio w niektórych samochodach nowych, znanej marki premium, niemieckiej marki, słuchajcie, pojawiła się reklama. Normalnie kierowca włącza samochód i widzi komunikat nowej części filmu Spider-Man. Jeśli właśnie w tym kierunku będzie szła motoryzacja, w kierunku reklam w samochodzie, to słuchajcie, niebawem jak będziemy jechać na przykład z rodziną na wakacje, to już nie będzie przerw na siku, kawkę czy hot doga, tylko będzie przerwa na reklamę w samochodzie. Ale SK zawsze będzie wam dobrze grała i to się nie zmieni. Za chwilę między innymi David Guetta i Run Run River.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
11: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz

0: Pizzę, to ty mi zamów amerykańską, tę prostokątną. Express Pizza, ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
1: Szukasz mieszkania lub miejsca na biznes w Olsztynie? Poznaj apartamenty Macadamia przy ulicy Partyzantów 90. Nowoczesna architektura, parking podziemny, okno o podwyższonych parametrach akustycznych oraz lokalizacja, która ułatwia codzienność. W ofercie apartamenty od 35 do 68 metrów kwadratowych oraz przestronne lokale usługowe. Tylko teraz odkryj wyjątkową ofertę cenową i skorzystaj z letniej okazji minus 3% na wszystkie dostępne lokale. Nie czekaj, umów się na prezentację już dziś. Szczegóły na nowdom.pl. Nowdom. Tu mieszkają marzenia.
2: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko do końca września. Drugie skrzydło 50% taniej. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn. Ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
3: Nie musisz wyjeżdżać z Olsztyna, by poczuć wakacyjny relaks. Zapraszamy do restauracji Port w hotelu Przystań. Zarezerwuj stolik między 12 a 17 na hasło Family Fun Day, a wstęp na basen bez limitu czasu i beztroskie animacje dla dzieci otrzymasz w prezencie. Restauracja Port. Żeglarska 4.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto. Oto i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Przygotowujesz zapasy na zimę? Odwiedź sklepy przemysłowe Społem w Olsztynie, gdzie czeka duży wybór słoików i butelek na przetwory. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przechowywania ulubionych smaków oraz inne artykuły. Oferta dostępna także w wybranych sklepach spożywczych. Społem w Olsztynie. Codzienne zakupy. Szczegóły na Facebooku.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Foxy Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama. Szukasz pomysłu na obiad w azjatyckim stylu? Nie musisz wykupować orientalnych wakacji. Wystarczy wizyta w restauracji Azja Mama w Galerii Warmińskiej. Na miejscu pyszne danie azjatyckie w duecie z orzeźwiającym mango, zupa pho, pad thai, makaron ryżowy i więcej. To prawdziwa azjatycka uczta smaków.
12: I po reklamie.
13: SK.

wakacyjny hit zawsze na czasie. Akcent w Radiu SK za 22 minuty 15, 5 sierpnia 2026 roku. Ten dzień, słuchajcie, możemy zapamiętać na długo, bo dzisiaj mogą paść rekordy temperatur. To może być najgorętszy dzień tego roku. Miejscami teraz temperatura dobija do 40. Może być 41 w cieniu i mogą paść rekordy. Ja wiem, że w wielu miejscach dzisiaj rozmowy zaczynają się od jednego, ale gorąco. Ale może ktoś jest taki, komu taka temperatura nie przeszkadza, jest mu przyjemnie? Dajcie znać, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może siedzicie w pracy, niewiele się dzieje, bo szef na urlopie, klimatyzacja dobrze działa i jest wam bardzo przyjemnie. A może macie wolne popołudnie i moczycie się teraz w

0: basenie na podwórku albo chłodzicie się w Bałtyku, to też dajcie znać. A może po prostu lubicie czuć takie uczucie skwaru, jak się wsiada do samochodu po 8 godzinach, jak stało na słońcu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego jest wam dobrze? Dlaczego jest wam przyjemnie? Ja się przyznam, tylko nie mówcie nikomu. Przed chwilą w studiu zjadłem arbuza i mi się trafił taki słodziutki, soczysty. Wy też dajcie znać, a ja zagram między innymi Tame Impala i Jenny za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Gdy kadłub łodzi Wikingów uderzy w trzciny Jeziora Łańskiego, może usłyszysz śmiech rusałek. Może w gęstwinie dostrzeżesz leszego, a może w letnim skwarze południca zada ci pytania. Poznaj dawną słowiańską codzienność podczas Slavia Festival od 7 do 9 sierpnia w Rybakach na Warmii. W programie Słowiańskie Obrzędy, Wioska Średniowieczna, pokazy i turniej walk wojów, Polana Zen, Jarmark Rzemiosła i Smaków, strefa saun i Bali. Bilety na slaviafestival.com.
6: Szukasz miejsca, które nadąży za twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
7: Zrobić ci kawę?
8: Nie, dziękuję. Już od rana mam podniesione ciśnienie. Przychodzę na parking, a tu niespodzianka. Auto skasowane. Na szczęście sprawca zostawił za wycieraczką numer telefonu, ale samochód niejezdny.
9: Miałem to samo. Trafiłem do lakierni ALC Paweł Chmielewski w Olsztynie. Kompleksowo załatwili sprawę. Dostałem auto zastępcze. Moje odholowali na warsztat własną lawetą. Naprawili szkodę. Szczerze polecam lakiernię ALC Paweł Chmielewski. Piłsudskiego 75. autolakiernia.olsztyn.pl.
10: Najlepsza część lata trwa nad Łyną. Tarasy Browaru Warmia czekają na was każdego dnia. Pizza and beer. Świeżo wypiekana pizza, wyjątkowy klimat nad rzeką i miejsce, do którego chce się wracać. Lunch, kolacja lub wieczorne spotkanie z widokiem na Łynę. Restauracja Browar Warmia. Tu się spotykamy.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
13: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Daszuta. Olsztyn, ulica Juliana Tuwima 23.
16: I po reklamie.

0: Kiedy żar leje się z nieba, SK ma odpowiednią playlistę, która brzmi jak afrykański upał. Taka niepokojąca końcówka, właśnie jak ten upał. Alan Walker i Ava Max w Radiu SK. To są właśnie wakacyjne hity na czasie. A ja szukam osób, którym jest dobrze w takim skwarze. No i słuchajcie, namierzyłem Grześka, który, słuchajcie, no, mieszka jak król. On ma u siebie naprawdę luksusy w domu, posłuchajcie.
1: Hej SK, mi jest w ten skwar bardzo przyjemnie. W domu klimatyzacja. No, ustawiona na 16 stopni, rozchodzi się po całym mieszkaniu. A. Czego chcieć więcej? A teraz dla tych wszystkich, którzy nie mogą mieć kawałek tej klimatyzacji.
0: Dobrze, dzięki Grzesiu. Od razu można ulgę poczuć. Dziękujemy ci Grzesiu bardzo, ale nie, czekajcie, ja już wiem o co chodzi z tą klimą. Czemu Grzesiu ustawił 16 stopni i siedzi pod samą klimą, pod nawiewem? Ktoś tu chce L4 do końca tygodnia.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Przeszkadza Ci żar lejący się z nieba lub wiecznie wpadające komary? W salonie meblowym u Beaty mamy szybkie rozwiązanie. Kup idealnie dopasowane pod wymiar żaluzje drewniane, rolety albo moskitiery, a profesjonalny montaż otrzymasz gratis. Zyskujesz piękny wygląd okien i pełen komfort, bez zbędnych kosztów. Taka oferta czeka na Ciebie tylko do końca wakacji. Wpadnij do nas. Ideal Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Szczegóły na mebleszczytno.pl.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Podlaskie dla Ciebie. Festiwal już 4 i 5 września w Białymstoku. Wystąpią dla Ciebie m.in. Mata, Miu, Zalia. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Na Podlaskie dla Ciebie festiwal zaprasza partner strategiczny Miasto Białystok.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w app.

0: Między innymi Mata, Miu, Zalia. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Na Podlaskie dla Ciebie festiwal zaprasza partner strategiczny Miasto Białystok.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w app.

0: przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%, a kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
4: Wioleta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
3: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
4: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: To teraz jest Olsztyn w natarciu. Upalnie dziś w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach. Teraz w cieniu 33, nawet 30 jeszcze 4 stopnie. Pod koniec dnia wzrośnie ryzyko przelotnych opadów deszczu, a na drogach popołudniowe zamieszanie, spowolnienia w centrum 1 maja partyzantów, Kościuszki i Piłsudskiego. Jak zawsze sznurkujących na Krasickiego, kierunek rondowema.
12: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Kluczowe będą najbliższe dwie doby. Rząd w gotowości, by zareagować w sprawie cen paliw. To informacje od premiera, który po raz kolejny był pytany o możliwy powrót pakietu CPN. Polska obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie i czeka na rozstrzygnięcia w sprawie cieśniny Ormus. Strategiczny szlak może zostać odblokowany w ciągu najbliższych 48 godzin. Kierowcy muszą sięgać coraz głębiej do portfeli, dlatego liczą na powrót ulg.
13: Powinny w okresie wakacji stanieć.
14: Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
15: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
12: A według wyliczeń biura Reflex, litr diesla kosztuje obecnie średnio 8 zł i 19 groszy, litr 95 7,55. Kilka razy pobił partnerkę, przetrzymywał ją w mieszkaniu, a potem zaatakował w szpitalu. To dramatyczna historia z Białegostoku.
16: Pobita kobieta trafiła do szpitala, tam odnalazł ją 38-latek i po raz kolejny zaatakował. Wówczas został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego aresztu.
12: Mówi Malwina Olszewska z tamtejszej policji. 38-latkowi grozi do 25 lat więzienia. Przyjechali uścisnąć dłoń mistrzom, kibice powitali naszych siatkarzy. Złoci medaliści Ligi Narodów rano wylądowali w Warszawie.
17: W niedzielę jakie emocje panu towarzyszyły, jak pan mecz oglądał?
18: Okropne. Okropne, ale pozytywnie. Wspaniały mecz. Amerykanie zagrali fenomenalnie, a my galaktycznie.
17: Piłka w rękach. Liczysz na autografy?
19: Tak. Mam już 4, ale liczę jeszcze na więcej.
12: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od najwierniejszych kibiców czekających na siatkarzy na Okęciu.
20: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
21: Wrzuć na luz.
20: SK.
22: A teraz spełniamy życzenie naszej słuchaczki. Hej Kamisie, tak pisze Angelika. Puśćcie coś do sprzątania. Jestem na trzecim piętrze, w bloku jest skwar. No to proszę bardzo, będzie między innymi Azizam, Oteda, Shirana. A tak poza tym, to z tym sprzątaniem, to ja bym się do weekendu wstrzymał. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie. Eminem i Rihanna w Radiu SK. I tak razem gramy w upalne środowe popołudnie. Aktualnie najcieplejsze miejsca w Polsce to Kozienice i Sulejów, 37,9 stopnia, a najchłodniej w Kołobrzegu 23,6, chociaż taka temperatura nad Bałtykiem to i tak jest gorąco. A dlaczego wam jest przyjemnie? Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK, Karol?
1: Jest bardzo przyjemnie. Pracuję w mobilnej wulkanizacji, a mój bus jeszcze nie ma klimy, więc jak do niego wsiadam, to jest jak rozgrzany piekarnik.
0: Jeszcze Karol dopisał, że mąż może dzięki temu szybciej schudnę. Podobno tak to działa. W wysokich temperaturach jest szybsza przemiana materii. Ale Karol, ty się możesz teraz reklamować. To jest najlepszy pomysł na biznes, bo to jest jedyna na świecie wulkanizacja z mobilną sauną. W Radiu SK mamy dla was najlepsze hity, których się dobrze słucha w upale. Po krótkiej przerwie, na przykład Gips i Igo, Ostatni dzień lata.
2: Reklama.
3: Nie mogę doczekać się wakacji.
4: A ja przeciwnie.
3: No coś ty, czemu?
4: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
3: Brzmi nieźle.
4: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
8: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
9: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
10: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przyszli lekarze, przedsiębiorcy, prawnicy i liderzy nie rodzą się z przypadku. Potrzebują szkoły, która stawia wysokie wymagania i daje jeszcze większe wsparcie. Liceum Piątka to dwujęzyczność, małe klasy, świetne przygotowanie do matury bez korepetycji i miejsce stworzone dla ambitnych uczniów. Rekrutacja do klas pierwszych i drugich trwa. Zadzwoń 510 033 405 lub sprawdź na stronie liceumpiątka.pl.
13: I po reklamie.

0: Alex Warren dosiada się do nas jako pasażer na gapę. Tak wam gra Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. No właśnie, jeśli teraz wracacie z pracy do domu i stoicie w popołudniowych korkach, to jest bardzo ważna informacja od naukowców. Nie zmieniajmy pasa ruchu, to jest niekorzystne, to jest matematycznie potwierdzone. Naukowcy zrobili taki eksperyment i wyszło, że jeżeli kierowcy w korku w ogóle nie zmieniają swoich pasów, to szybciej z tego korka wyjadą. Ale czasami aż kusi, prawda? Jak na przykład stoimy na lewym pasie, a ten prawy zaczyna nagle szybciej jechać, to się próbujemy wcisnąć. Jak już się wciśniemy, to nagle ten lewy szybciej zaczyna jechać. Ja to, słuchajcie, mam zasadę, że nie stoję na tym pasie, na którym jedzie miejski autobus, bo zawsze się za nim wleczemy, prawda? Chociaż i tak w korku najważniejsze jest, żeby się nie zapomnieć, jak stoimy na skrajnie prawym pasie, a się okazuje, że na najbliższym skrzyżowaniu musimy skręcić w lewo i się zaczyna trąbienie. Dla wszystkich stojących w korku za chwilę SK stawia szampana. Tego od Sanach, tego najlepszego.
1: Promocja.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
5: Szukasz mieszkania lub miejsca na biznes w Olsztynie? Poznaj apartamenty Macadamia przy ulicy Partyzantów 90. Nowoczesna architektura, parking podziemny, okno o podwyższonych parametrach akustycznych oraz lokalizacja, która ułatwia codzienność. W ofercie apartamenty od 35 do 68 metrów kwadratowych oraz przestronne lokale usługowe. Tylko teraz odkryj wyjątkową ofertę cenową i skorzystaj z letniej okazji -3% na

0: wszystkie dostępne lokale. Nie czekaj, umów się na prezentację już dziś. Szczegóły na nowdom.pl. Nowdom. Tu mieszkają marzenia.
1: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Miasto Mrągowo zaprasza w dniach od 6 do 9 sierpnia na 31. Festiwal Kultury Kresowej. W programie występy zespołów, prezentacje rękodzieła i malarstwa, warsztaty, spotkania i wiele innych atrakcji. Koncert galowy w amfiteatrze 8 sierpnia o godzinie 18.30. Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3: To będzie ostatnia reklama. Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
4: Violeta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
3: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
4: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
5: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Per Jean w Radiu SK. Mamy dla was takie hity, które automatycznie poprawiają humor w wakacyjne popołudnie, a ten humor może być jeszcze lepszy, jak się okaże, że dzisiaj macie ostatni dzień pracujący w tym tygodniu. Jak zgarniecie eskowego kampera, to już nie będzie wyjścia, trzeba będzie pójść do szefa. SK już jutro dowiezie wam kampera, a jak sobie tego kampera załatwić, to jest prostsze niż, nie wiem, zamawianie jedzenia przez internet. Odpalacie eskową apkę na smartfony, wchodzicie, klikacie, zgłaszacie się za darmo i już jutro nasza poranna ekipa dzwoni w tej sprawie do kogoś z was, a potem dowozimy wam kampera pod sam dom, klima nabita, bak zatankowany, wyruszacie na przedłużony weekend. Już jutro SK dowozi kampera.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux.

0: super. Jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na shiget.festival.com. Poleca Radio SK.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux.

0: za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Świętujemy z Tobą 130 lat transportu. Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego? Teraz jest idealny moment. W Autoidea czekają gorące oferty Mercedes-Benz Vans. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Leasing od 101,3% lub kredyt 0,01%. RRSO 0,01%. Samochody dostępne od ręki. Pula promocyjna mocno ograniczona. Odwiedź salony Autoidea i wybierz swój samochód dostawczy już dziś. Telefon 800 200 200.
2: Już w ten weekend od 7 do 9 sierpnia w Jonkowie odbędzie się najbardziej kolorowa impreza tego lata. Koloryt, Jonkowski Festiwal Artystyczny. Animacje, dmuchańce, konkursy, pokazy Olsztyńskiego Teatru Ulicznego, warsztaty oraz moc koncertów. W sobotę o 21 na Jonkowskich Błoniach zagra zespół Red Lips. Szczegóły na Facebooku. Festiwal Koloryt i Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie. Organizatorzy: Gmina Jonkowo, Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie. Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Olsztynie. Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy, marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo do

0: produkty tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
2: To teraz redaktor Brzozowski z kolejnym męskowym meldunkiem. Środowe popołudnie w Olsztynie i na Warmii i Mazurach upalne. W cieniu cały czas od 32 do 34 stopni. Popołudniowe zamieszanie na Limanowskiego, Sibiraków oraz na rondzie Bema. Trójkąt bohaterów Bitwy Warszawskiej i partyzantów 1 maja. I jeszcze dojazdy do ronda OKS. Podążajcie zeską bezpiecznie do celu.
3: Minęła 16. Agata Chruściak, zapraszam. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To efekty śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami. Więcej o tym Michał Skolimowski.
4: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy nie chcą jednak na razie mówić o szczegółach.
3: Wypadek na Krajowej 19 to w miejscowości Turna Mała na trasie Siemiatycze-Sernaki. Zderzyły się 3 osobówki i bus. Jedna osoba jest ranna. Na miejscu pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Na termometrach blisko 40 stopni, a to oznacza przepełnione sory. Zgłaszają się osłabieni i odwodnieni pacjenci. W warszawskim Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus brakuje wolnych miejsc.
5: Mamy 18 osób do przyjęcia do klinik internistycznych. To jest naprawdę bardzo duża liczba pacjentów. Stąd też widać na korytarzu, że nie jesteśmy w stanie każdemu choremu zapewnić godnego miejsca leżenia.
3: Mówi profesor Paweł Łęgosz, dyrektor do spraw lecznictwa. Upały w Polsce mogą potrwać do piątku.
6: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
7: W Radiu SK.
8: Dzisiaj mamy dzień bielizny i nie, ja was jeszcze nie namawiam, żeby się jej pozbyć, to jeszcze nie ta pora, dopiero 2 minuty po godzinie 16, ale żeby tak bieliznę zamienić na strój kąpielowy, to by było coś. Jesteśmy razem w tych upałach i dokładamy upalne hity. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to są dobre numery, które pasują do wskakiwania do basenu. Justin Bieber i Nicki Minaj, a później Topic i Becky G, Sorry Papi.

0: Można korzystać z pięknej, upalnej pogody. To są właśnie wakacyjne hity na czasie. Topic i Becky G w Radiu SK. 19 minut po godzinie 16. Martyna wykorzystuje ten dzień perfekcyjnie, bo zapytałem, dlaczego jest wam dzisiaj przyjemnie.
1: Hejka Radio SK. Ja chyba jako jedyna z naszego domu nie chowam się po kątach, tylko naprzeciw wszystkiemu wyszłam na podwórko, nasmarowałam się przyspieszaczem i się opalam.
0: No to trzymamy kciuki, żeby ta piękna chwila trwała jak najdłużej, bo jest ryzyko, Martyna, że jednak zrobi ci się za gorąco, że jednak ci temperatura podskoczy, jak przez okno usłyszysz zdanie: mamo, kiedy obiad?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Człowiek jest single.
3: To coś więcej niż festiwal.
4: To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
3: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
3: Zgłoś się w SK-owej apce i
4: jedź na Siget z Radiem SK.
3: Bo najlepsze

0: wspomnienia zaczynają się w Esce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
6: Yes, of course. Yeah.
5: Od 1 do 14 sierpnia specjalnie dla Ciebie strefa Opel Corsa Made for Fun w Energylandii.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Wodoodporna podłoga laminowana Swiss Krono Dąb Ebro AC6. Tylko 49,90 za metr kwadratowy. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn. Ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
2: Zamknij oczy. Słyszysz to? To cisza, o której marzysz po całym dniu w biegu. Odkryj czwarty etap osiedla Slow w Olsztynie. Czekają na Ciebie ścieżki spacerowe, strefa jogi, boisko oraz unikalne 65 metrów odległości między budynkami. Mieszkania od 36 do nawet 100 metrów kwadratowych z poddaszem do aranżacji. Właśnie ruszyła przedsprzedaż. Znajdź swoje mieszkanie i wybierz życie w rytmie Slow na www.ipon.group.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Daszuta. Olsztyn, ulica Juliana Tuwima 23.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Marzą Ci się smaki kuchni orientalnej? Na przykład idealnie przyprawiony kraftowy kebab z chrupiącymi frytkami i sosem do wyboru? Mniam! Odwiedzaj od poniedziałku do soboty oraz w każdą niedzielę. Restauracja Sevi Kebab w Galerii Warmińskiej. To idealny pomysł na pyszną przekąskę. Zapraszamy! Sevi Kebab.
7: I po reklamie.

0: R.I.O. To jest Radio SK. Gramy wam najlepsze hity na czasie na lato, które pasują do tej upalnej pogody, do upalnego środowego popołudnia. A wydajecie znać, dlaczego jest wam dzisiaj przyjemnie. No i Michał zna taką osobę.
1: Moja żona to jest osoba, której te upały nie przeszkadzają. Ona już, jak jest 25 stopni, potrafi pracować w bluzie i w kocu na kolanach.
0: Nigdy nie da się dogadać w sprawie temperatury, zwłaszcza to widać, jak razem jedziemy na wakacje, prawda? Kiedy on już wyciera pot z czoła, ona mówi, że jest jej za zimno. I właśnie w taki sposób narodził się pomysł na dwustrefową klimatyzację. Radio
2: SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: Gdy kadłub łodzi Wikingów uderzy w trzciny Jeziora Łańskiego, może usłyszysz śmiech rusałek. Może w gęstwinie dostrzeżesz leszego. A może w letnim skwarze południca zada ci pytania. Poznaj dawną słowiańską codzienność podczas Slavia Festival od 7 do 9 sierpnia w Rybakach na Warmii. W programie Słowiańskie Obrzędy, Wioska Średniowieczna, pokazy i turniej walk wojów, Polana Zen, Jarmark Rzemiosła i Smaków, Strefa Saun i Bali. Bilety na slaviafestival.com.
4: Przygotowujesz zapasy na zimę? Odwiedź sklepy przemysłowe Społem w Olsztynie, gdzie czeka duży wybór słoików i butelek na przetwory. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przechowywania ulubionych smaków oraz inne artykuły. Oferta dostępna także w wybranych sklepach spożywczych. Społem w Olsztynie. Codzienne zakupy. Szczegóły na Facebooku.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: Tu Radiola Mok Olsztyn. Zapraszamy na artystyczne lato. Strachy na lach, OSTR i Elto, Sundance Festival i Trip Hop Mix Orchestra, kino plenerowe, animacje i szanty. Szczegóły mok.olsztyn.pl.
3: Przeszkadza ci żar lejący się z nieba lub wiecznie wpadające komary? W salonie meblowym u Beaty mamy szybkie rozwiązanie. Kup idealnie dopasowane pod wymiar żaluzje drewniane, rolety albo moskitiery, a profesjonalny montaż otrzymasz gratis. Zyskujesz piękny wygląd okien i pełen komfort, bez zbędnych kosztów. Taka oferta czeka na ciebie tylko do końca wakacji. Wpadnij do nas. Ideal Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Szczegóły na mebleszczytno.pl.
4: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn, Wilczyńskiego 31.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie musisz wyjeżdżać z Olsztyna, by poczuć wakacyjny relaks. Zapraszamy do restauracji Port w hotelu Przystań. Zarezerwuj stolik między 12 a 17 na hasło Family Fun Day, a wstęp na basen bez limitu czasu i beztroskie animacje dla dzieci otrzymasz w prezencie. Restauracja Port. Żeglarska 4.
9: I po reklamie.

0: na romantyczny wakacyjny wypad we dwoje? Polecamy Radio SK. Mamy tutaj romantyczne hity na czasie. To nowa propozycja od Zali, a ja mam świetnego sportowego newsa. Słuchajcie, liczby nie kłamią. Robert Lewandowski jest cały czas najlepszym piłkarzem na świecie. Pokazuje tu jeden z rankingów. Biorąc pod uwagę 10 ostatnich lat w piłce nożnej, to Robert Lewandowski ma najwięcej bramek na całym świecie. Przebija nawet Messiego czy Mbappé. Także słuchajcie, no może nasza reprezentacja nie gra zbyt dobrze, może i szybko odpadamy z tych międzynarodowych imprez, ale dzięki temu Lewy ma siłę na strzelanie go.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Na wszelki wypadek jest ALC, Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC, zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC, Autolakiernia Chmielewski, Olsztyn Piłsudskiego 75.
3: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
4: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
5: Włoską? Grażyna! Włoską to Ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to Ty mi zamów amerykańską.

0: prostokątno. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
1: Szukasz mieszkania lub miejsca na biznes w Olsztynie? Poznaj apartamenty Macadamia przy ulicy Partyzantów 90. Nowoczesna architektura, parking podziemny, okna o podwyższonych parametrach akustycznych oraz lokalizacja, która ułatwia codzienność. W ofercie apartamenty od 35 do 68 metrów kwadratowych oraz przestronne lokale usługowe. Tylko teraz odkryj wyjątkową ofertę cenową i skorzystaj z letniej okazji minus 3% na wszystkie dostępne lokale. Nie czekaj, umów się na prezentację już dziś. Szczegóły na nowdom.pl. Nowdom. Tu mieszkają marzenia.
2: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: Najlepsza część lata trwa nad Łyną. Tarasy Browaru Warmia czekają na Was każdego dnia. Pizza and beer. Świeżo wypiekana pizza, wyjątkowy klimat nad rzeką i miejsce, do którego chce się wracać. Lunch, kolacja lub wieczorne spotkanie z widokiem na Łynę. Restauracja Browar Warmia. Tu się spotkamy.

0: a panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. I po reklamie.
4: Kolejne schowania z Dam 89.9 FM. Andrzej Brzozowski. To jest gorący powrót do domu. Ciepło palnie jest i będzie. W Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach w cieniu od 30 do 32 stopni. A na drogach popołudniowe zamieszanie m.in. na Sikorskiego. Już od krzyżówki z Obrońców Tobruku. Kierunek Kubima i Wilczyńskiego. Jedźcie uważnie.
5: SK. SK.
4: Andrzej Brzozowski, cześć. Wakacyjny Skowy Patrol nie zwalnia tempa, gdzie w tym tygodniu zamelduje się nasza brygada. W czwartek Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie. Od godziny 13 spotykamy się na skwerze Jana Pawła II przy Molo. W piątek Slavia Festival w Rybakach. W malowniczym otoczeniu Jeziora Łańskiego na Warmii festiwal przybliży tradycje, rzemiosło oraz codzienne życie dawnych Słowian. Natomiast w sobotę Koloryt w Jonkowie. Będziemy z wami na Błoniach Jankowskich od godziny 16, a gwiazdą tegorocznej edycji będzie zespół Red Lips. I będzie moc pomarańczowych nagród i w Jankowie, i w Rybakach, i oczywiście w Mrągowie. Pamiętajcie o zainstalowaniu w telefonie eskowej apki. Wakacyjne raporty SK Summer City do złapania na olsztyn.sk.pl, no i na fejsie SK Olsztyn News. Warto również być z nami na fali 89.9 FM.

0: opieką osoby dorosłej. Trwa ustalanie okoliczności tych wydarzeń. Atak nożowniczki w centrum Londynu. Kobieta zaatakowała 4 mężczyzn. Na razie nie wiadomo, jak poważne są ich obrażenia. Według policji przyczyną mogły być problemy psychiczne napastniczki. Koniec ze scrollowaniem na przerwach. Od 1 września wchodzi w życie całkowity zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. W Radiu SK sprawdzamy dziś, co uczniowie mają zrobić z telefonami.
1: Może go mieć w plecaku, ma być wyłączony aparat. Może go zdeponować do swojej spersonalizowanej szafki. Także na razie pozostawiamy wybór uczniom. Będziemy się przyglądać. Na razie nie przewidujemy jakichś rozwiązań w klasach typu pudełka, kartony.
0: Z Renatą Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. A uczniowie będą mogli skorzystać z telefonu w sytuacjach nagłych. O czym więcej piszemy na sk.pl i sa.pl.
2: Wrzuć na luz.
3: Agata, miej litość. 5 sierpnia dopiero w kalendarzu, a ty już nam tutaj o szkole mówisz, no.
0: No ja mówię, ale w sklepach co się dzieje? Tam już od połowy lipca zeszyty leżą.
3: Witaj szkoło, witaj wakacje, witaj sierpniu. W Radiu SK gramy wakacyjne hity na czasie. Daj, na przykład za chwilę będzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: tak to można wrzucać na luz. Tak wam gra Radio SK w upalne środowe popołudnie. Cameron Whitcomb za nami, to jest Radio SK, to są hity na czasie. A dlaczego jest wam przyjemnie? Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radio SK, Julia.
1: Zaraz sobie wskoczę do baseniku, prosto po pracy. Potem wskoczę sobie na zajęcia sportowe, żeby się zgrzeć jeszcze bardziej. No generalnie żyć nie umierać.
0: Żyć nie umierać, bo na siłowni zawsze jest klimatyzacja. A wy dlaczego, dlaczego wam jest teraz przyjemnie? Mimo, że jest tak wysoka temperatura, dzisiaj dobijamy do rekordu w miejscami w okolicach 41 stopni. Nagrywajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego jest wam przyjemnie? A my dobrze zagramy. Turn the lights off za chwilę. Radio
2: SK. Reklama.
3: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Podlaskie dla Ciebie. Festiwal już 4 i 5 września w Białymstoku. Wystąpią dla Ciebie m.in. BDOS 2115, Bledka, Kukę 2115. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Na Podlaskie dla Ciebie festiwal zaprasza partner tytularny Województwo Podlaskie.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Miasto Mrągowo zaprasza w dniach od 6 do 9 sierpnia na 31. Festiwal Kultury Kresowej. W programie występy zespołów, prezentacje rękodzieła i malarstwa, warsztaty, spotkania i wiele innych atrakcji. Koncert galowy w amfiteatrze 8 sierpnia o godzinie 18.30. Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

Ten kawałek pasuje idealnie do samochodu, kiedy klimatyzacja jeszcze nie zdążyła się rozkręcić i trzeba przez chwilę jechać z otwartymi oknami. Katy Perry i Snoop Dogg w Radiu SK to są właśnie wakacyjne hity na czasie. Mateusz właśnie daje znać, że robi zimny łokieć. No kiedy jak nie teraz w wielu miejscach w kraju, zwłaszcza na południu, 40 stopni w cieniu na termometrach. Magda z kolei daje znać, wysłała właśnie zdjęcie.

Ty na czasie. Mateusz właśnie daje znać, że robi zimny łokieć. No kiedy, jak nie teraz, w wielu miejscach w kraju, zwłaszcza na południu, 40 stopni w cieniu na termometrach. Magda z kolei daje znać, wysłała właśnie zdjęcie

0: Mało, ale prawdopodobnie w domu sąsiada Magdy poruszyły się dziwnie firanki.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
2: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi.

0: www.polavolt.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
2: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
0: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
3: Oraz masy dobrej energii.
4: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
5: Sponsorem programu SK Summer City jest Alcar, dealer Dacia, oferujący Dacia Bigster. www.alcar-dacia.pl.
6: I po reklamie.

0: I właśnie pożegnaliśmy cały stres z tego dnia. Można zacząć spokojny wakacyjny wieczór. Z jedno Spyro w Radiu SK. Ten numer jest tak przyjemny. Tak przyjemny, jak wejście do sklepu w upalny dzień. Kiedy z piekarnika przechodzimy do lodówki i przez chwilę jest nam tak przyjemnie. W drodze na zakupy po pracy. Albo w drodze na trening na siłowni. Może ktoś trenuje w takim skwarze. Albo po prostu w drodze na plażę albo na gofra. W tych kierunkach Rafał Adamczak na pewno będzie wam grał hity na czasie. Czas na wakacyjną wieczorną imprezkę.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
5: Zrobić ci kawę?
6: Nie, dziękuję. Już od rana mam podniesione ciśnienie. Przychodzę na parking, a tu niespodzianka. Auto skasowane. Na szczęście sprawca zostawił za wycieraczką numer telefonu, ale samochód niejezdny.
7: Miałem to samo. Trafiłem do lakierni ALC Paweł Chmielewski w Olsztynie. Kompleksowo załatwili sprawę. Dostałem auto zastępcze. Moje odholowali na warsztat własną lawetą. Naprawili Szkodę. Szczerze polecam lakiernię ALC Paweł Chmielewski. Piłsudskiego 75. autolakiernia.olsztyn.pl.
8: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Daszuta. Olsztyn, ulica Juliana Tuwima 23.
9: Przeszkadza ci żar lejący się z nieba lub wiecznie wpadające komary? W salonie meblowym u Beaty mamy szybkie rozwiązanie. Kup idealnie dopasowane pod wymiar żaluzje drewniane, rolety albo moskitiery, a profesjonalny montaż otrzymasz gratis. Zyskujesz piękny wygląd okien i pełen komfort, bez zbędnych kosztów. Taka oferta czeka na ciebie tylko do końca wakacji. Wpadnij do nas. Ideal Meble. Szczytno, ulica Moniuszki 5.

0: www.bleszczytno.pl.
1: Renault napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Alcar, Olsztyn Lubelska 39A, alcar.greno.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już w ten weekend od 7 do 9 sierpnia w Jonkowie odbędzie się najbardziej kolorowa impreza tego lata. Koloryt, Jonkowski Festiwal Artystyczny. Animacje, dmuchańce, konkursy, pokazy Olsztyńskiego Teatru Ulicznego, warsztaty oraz moc koncertów. W sobotę o 21 na Jonkowskich Błoniach zagra zespół Red Lips. Szczegóły na Facebooku Festiwal Koloryt i Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie. Organizatorzy: Gmina Jonkowo, Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie. Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie.
5: I po reklamie.
6: Przez cały dzień SK Olsztyn trzyma rękę na pulsie pogodowo-drogowym. Andrzej Brzozowski. Na drogach ruch jest już umiarkowany. Małe spowolnienie na Sikorskiego, kierunek Tuwima-Wiczyńskiego. No i okolice Rondo Bema, gdzie po sąsiedzku trwają prace na wiadukcie. A noc na Warmii i Mazurach z przelotnymi opadami deszczu i burzami w nocy od 19 do 21 stopni.
7: SK.
8: SK. Summer.
6: Korzystamy z lata po całości. SK Summer City, Andrzej Brzozowski. Cześć, Mrągowo, Rybaki i Jonkowo. W tych trzech miejscach w tym tygodniu zamelduje się wakacyjna eskowa ekipa. W naszej strefie koło fortuny, rzuty do celu, no i mnóstwo eskowych gadżetów. Warto mieć w telefonie zainstalowaną naszą pomarańczową eskową apkę. A jeżeli chodzi o sierpniowe plany, to w sobotę 15 sierpnia widzimy się w Biesowie na warmińskiej uczcie pierogowej. Start o godzinie 12.30. Rok temu na stołach pojawiło się blisko, uwaga, 80 tysięcy pierogów w 30 odsłonach od klasycznych po zupełnie zaskakujące. Każdy mógł znaleźć swój ulubiony smak. To nie koniec sierpniowych propozycji. Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. Impreza w dniach 12-16 sierpnia na plaży hotelu Anders w Starych Jabłonkach. SK polecam.
7: SK.
8: SK.
7: SK.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
9: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Czas pracy poza kontrolą, rekordowy dyżur trwający 110 godzin, praca i płaca jednocześnie w dwóch miejscach. To tylko część nieprawidłowości ujawnionych podczas audytu Szpitala Południowego w Warszawie. Jak zapowiadał prezydent Rafał Trzaskowski, dla placówki ratusz wydał 44 zalecenia, w tym rejestr wejść i wyjść wszystkich lekarzy, no i rozliczanie ich czasu pracy na tej podstawie.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
2: SK Sport News.
9: Złoci medaliści Ligi Narodów już w Polsce. Część naszych siatkarzy z przygodami wróciła z Chin, a wśród nich był Tomasz Fornal.
11: Fanem jedzenia nie jestem chińskiego, ale no hale i raczej sukcesy będę dobrze wspominał.
9: A lada chwila rusza zgrupowanie w Zakopanem i przygotowania do rozgrywek w Lidze Europejskiej. Hat-trick Jonathana Milana. Włoch odniósł trzecie etapowe zwycięstwo podczas Tour de Pologne. Po sukcesie w Zielonej Górze Milan umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś za Alejandro Tabilo w drugiej rundzie turnieju ATP w Montrealu. Spotkanie wystartuje o 21:00. Polak pokonał wczoraj Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
8: Imprezka!
2: Imprezka!
12: Tak, to jest ten moment, kiedy możemy już zdecydowanie nic nie robić. Chociaż wiem, że tak się nie da, bo czasami nawet w tym nic nie robieniu jest coś do zrobienia. Ale najważniejsze, że jak urlopu nie macie, to półmetek i do weekendu z górki. Rafał Adamczak, witam wakacyjnie, letnio i imprezkowo. Męskie granie, tak rozpoczynamy muzycznie.

To nasz dobry znajomy Armin van Buuren, który ze swoimi setami i swoim kultowym Estate of Trance czeka na was w Radiu SK w każdy wakacyjny piątek i sobotę w SK Live Remix. Więc zapraszamy, jeżeli doczekać się nie możecie, to macie SK Live Remix w naszej eskowej apce. Ale teraz macie też eskową imprezkę w takim momencie, kiedy robi się już trochę chłodniej. A mamy tak gorący, upalny dzień i tak jesteśmy dzisiaj mocno zadyszani, że być może były jakieś rzeczy, które sobie przesunęliście do zrobienia wieczorem właśnie. I być może są to jakieś przyjemności albo jeszcze zupełnie inne sprawy. Jakie? No właśnie, to jest pytanie do was. Dajcie znać, co wy w ogóle dzisiaj w ten środowy wieczór będziecie porabiać i jak sobie go zaplanowaliście. Czekam na SMS-y pod 664-402-302. Czekam też na głosówki na naszym Messengerze, a fani Oskara Cymca czekają na jego płytę i to jest właśnie zapowiedź tej płyty. Numer bez końca.

0: Wakacyjna imprezka w Radiu SK and Dusty Harris Zakaria. Za nami 21 minut po godzinie 18. I coś mi się wydaje, że jak Łukasz wam powie to, co powiedział w głosówce, to nie jednej osobie teraz, tym późnym środowym popołudniem albo wczesnym wieczorem, zrobi się trochę śmielej.
1: No siema SK, co ja się porabiam w tą środę? Niestety wychodzi na to, że wstałem o 5, o 6 pojechałem do pracy, o 3 skończyłem, przyjechałem do domu, zjadłem obiad i jestem właśnie dalej w pracy. Także nawet się zastanawiam, czy ja jeszcze w ogóle funkcjonuję, czy ja śpię, czy tylko to jest taki mój sen, że ja tyle pracuję. No, pozdrawiam. Miłego, miłej środy. Może jakiś gadżet spadnie? Dwie koszulki. MM. Pozdro.
0: No, jak się właśnie zeską trzyma i się opowie, no to MM, dwie koszulki. Oczywiście, się robi, już do pana lecą. Przy okazji, bardzo się cieszę, drogi Łukaszu, że masz taki dobry dojazd do tej pracy. Radio
2: SK. Reklama. I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozwoju.

0: rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Każdy kiedyś stawia pierwszy krok. Teraz czas na twój. W Space Parku ruszyły zapisy na sekcje wspinaczkowe i gimnastyczne. Dzieci, młodzież i dorośli. Poziom początkujący i zaawansowany. Co tydzień czekają na was treningi z doświadczonymi trenerami, które rozwijają siłę, sprawność i pewność siebie. Start sezonu już 31 sierpnia. Szczegóły i zapisy znajdziesz na spacepark.pl.
5: I po reklamie.

Tak sobie teraz wyobraziłem, no bo że macie gdzieś tam fajnie w cieniu balkonu umiejscowione, albo taras, albo nawet podwórko i tak sobie na jakimś leżaczku, albo bujanym fotelu, albo w jakimś hamaczku, tak w rytm tej nowej Sanahi i

Tak sobie teraz wyobraziłem, no bo że macie gdzieś tam fajnie w cieniu balkonu umiejscowione, albo taras, albo nawet podwórko i tak sobie na jakimś leżaczku, albo bujanym fotelu, albo w jakimś hamaczku, tak w rytm tej nowej Sanachi jej idą umiejscowione, albo taras, albo nawet podwórko i tak sobie na jakimś leżaczku, albo bujanym fotelu, albo w jakimś hamaczku, tak w rytm tej nowej Sanachi jej idą.

0: takim upale? Kinga, błagam cię. Co poszło nie tak, ja się pytam.
1: Radio SK. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzeda.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szukasz mieszkania lub miejsca na biznes w Olsztynie? Poznaj apartamenty Macadamia przy ulicy Partyzantów 90. Nowoczesna architektura, parking podziemny, okno o podwyższonych parametrach akustycznych oraz lokalizacja, która ułatwia codzienność. W ofercie apartamenty od 35 do 68 metrów kwadratowych oraz przestronne lokale usługowe. Tylko teraz odkryj wyjątkową ofertę cenową i skorzystaj z letniej okazji minus 3% na wszystkie dostępne lokale. Nie czekaj, umów się na prezentację już dziś. Szczegóły na nowdom.pl. Nowdom. Tu mieszkają marzenia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
4: Wioleta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
3: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
4: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
5: I po reklamie.

Dobrze, cyka ten numer, szczególnie w samochodach. Mam nadzieję, że możecie go teraz sprawdzić i testować. Przy okazji odsepka wpadł taki SMS. A siemano SK, właśnie jadę zatankować auto i tak sobie myślę, że może zacznijmy umawiać się na randki na stacjach paliw. Przecież to już miejsce luksusowe przy tych cenach. Nie, ale że co? Że umawiasz się z dziewczyną na randce na stacji benzynowej i tankujesz jej do pełna, czy może mówisz chodź na hot doga albo nabiję punkty na twoją kartę? No nie wiem. Sebek, doprecyzuj proszę, doprecyzuj.

0: so don't call me up.
1: Reklama.
2: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
3: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
5: Świętujemy z Tobą 130 lat transportu. Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego? Teraz jest idealny moment. W Autoidea czekają gorące oferty Mercedes-Benz Vans. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Leasing od 101,3% lub kredyt 0,01%. RRSO 0,01%. Samochody dostępne od ręki. Pula promocyjna mocno ograniczona. Odwiedź salony Autoidea i wybierz swój samochód dostawczy już dziś. Telefon 800 200 200.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Gdy kadłub łodzi Wikingów uderzy w trzciny Jeziora Łańskiego, może usłyszysz śmiech rusałek. Może w gęstwinie dostrzeżesz leszego. A może w letnim skwarze południca zada ci pytania. Poznaj dawną słowiańską codzienność podczas Slavia Festival od 7 do 9 sierpnia w Rybakach na Warmii. W programie Słowiańskie Obrzędy, Wioska Średniowieczna, pokazy i turniej walk wojów, Polana Zen, Jarmark Rzemiosła i Smaków, Strefa Saun i Bali. Bilety na slaviafestival.com.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: Czy Festiwal Kultury Kresowej. W programie występy zespołów, prezentacje rękodzieła i malarstwa, warsztaty, spotkania i wiele innych atrakcji. Koncert galowy w amfiteatrze 8 sierpnia o godzinie 18.30. Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Jesteśmy już po godzinie 19. Ja wam tylko chciałem przypomnieć, że najlepsze imprezkowe wspomnienia zaczynają się gdzie? No gdzie? Oczywiście w Esce. Zabieramy was na wielką imprezę z gwiazdami w Budapeszcie. Mamy dla was zaproszenia na Siget Festival. Zagra tam wielu artystów, których doskonale znacie ze Ski. To m.in. Zara Larsson, 21 Pilots, Somp czy Luis Capaldi. Ta impreza potrwa od 11 do 15 sierpnia. Jeżeli chcecie przeżyć to z Radiem Eska, koniecznie zgłaszajcie się, podkreślam, za darmo. W Eskowej apce mamy dla was podwójne karnety z miejscem na polu namiotowym i do tego dokładamy jeszcze 2000 zł kieszonkowego.
4: Impreska. Impreska. Impreska. Eska.
3: Eska. Mam nadzieję, że teraz rozpoczynamy kolejną godzinę dla was iście wakacyjnych, letnich, fajnych, środowych emocji. Wiadomo, że środa to... A może nie będę kończył, każdy wie. Rafał Adamczak, dzień dobry, wieczór, witajcie. Kuba i Kuba, stygnie lato, tak zaczynamy muzycznie.

0: To Montasza Benningfield's Unwritten. Wakacyjne imprezy w Radiu SK kwadrans po godzinie 19 pod 664 402 302. Dostałem takiego SMS-a. Tak mówiłeś o tym hamaku i palmach, że wyszłam z basenu, żeby udowodnić, że to wszystko prawda. Prawda. Tylko skąd to wszystko wiedziałeś? Aż czuję się obserwowana. No i patrzę na zdjęcie, które przyszło też tym SMS-em. I tutaj widzę, że na leżaczkę pies leży. Przepraszam bardzo. To kto w końcu do mnie pisze?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz czas na absolutną nowość. To będzie numer, za którym stoi fajne towarzystwo Oliver Heldens, Kreider i The Young Punks. Numer nazywa się A-E-I-O-U. Po polsku A-E-I-O-U. Może tak wam będzie wygodniej. I na pewno tutaj przynajmniej niektórzy z was dosłuchają się czegoś bardzo znanego, bo ci twórcy sięgnęli po kawałek z roku 1983 utworu I-O-U z kolei zespołu Freeze. Ale może tyle gadania. Jak brzmi A-E-I-O-U od Olivera Heldensa i kompanii? Posłuchajcie już teraz w Radiu SK.

0: DJ Gojai. Jason Derulo, Michiko w Radiu SK to są hity na czasie. To jest imprezka wakacyjna, jakże letnia, jakże gorący wieczór mamy. 19.30 dokładnie na zegarach. Hania Złodzień napisała pod 6-6-4-4-2-3-2. Hej, Radio SK. Chciałam się podzielić, że mimo ogromnego upału mój syn Szymek zdał za pierwszym razem egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B. Jestem z niego dumna, bo ma dopiero 17 lat. No ale jest, prawko w kieszeni jest, więc... Wielkie brawa dla Szymka i taki Szymek może, droga mamo Aniu z Łodzi, jeżeli teraz słuchasz, to podpowiedz Szymkowi, żeby Szymek w naszej apce eskowej się zgłaszał do SK Dowozi Kampera. Bo jak się uda Szymkowi, to my jutro podstawimy wam pod dom naszego eskowego kampera i jeszcze was Szymek, ten świeżo upieczony kierowca, gdzieś na dłuższy weekend zawiezie. Więc może jest to kusząca propozycja dla samego Szymka, ale też dla każdego naszego słuchacza bądź słuchaczki zachęcam. Działajcie, SK Dowozika jutro znowu go komuś podstawimy. A te zgłoszenia tylko i wyłącznie w naszej eskowej apce. Za chwileczkę męskie granie będzie i to hymn z 2018 roku, początek. Tak wam gramy w Radiu SK w naszej imprezie. Hity, które mimo że już mają parę lat, zawsze będą na czasie.
1: Promocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
5: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
6: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
5: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
6: Przykłady?
5: Eurotipy na pierwszą pracę, na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
6: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
5: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
6: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie.

0: Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors. K-Pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. I po reklamie.
4: SK.

0: serce bije 100 BPM. Moje serce bije 100 BPM. Moje serce bije 100 BPM.
1: Takim bitem i w takim tempie i w takim rytmie rozbujali nas Kizo i Bledka w wakacyjnej imprezce w Radiu SK kwadrans przed godziną 20. A wiecie, że dzisiaj w kalendarzu tak zwanych świąt nieoficjalnych mamy Dzień Bielizny? W ogóle wiecie, że sam t-shirt na przykład był uważany za bieliznę jeszcze do lat 50. XX wieku, a zmienił to wszystko Marlon Brando jedną rolą filmową? Takie rzeczy. No ale dobra, wracając do Dnia Bielizny i łącząc to z tymi upałami, które mamy, to może już tej bieliznie na dzisiaj dalibyśmy święty spokój, noc tropikalna przed nami? Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love w Radiu SK.

Ale nas rozkołysał znowu w tych hamakach i należakach wakacyjnych z całym numerem My Body Isn't Ready. To jest nowość naszej wakacyjnej, letniej, eskowej playliście. 7 minut pozostało do godziny 20, a są między innymi, ale też Zara Larsson czy 21 Pilots. Do spotkania, do zobaczenia i do usłyszenia na festiwalu Sziget. To jest Budapeszt, to są Węgry i my was tam wysyłamy. Kieszonkowe jeszcze na drogę dajemy, a i w progu możemy stanąć i pomachać, jak będziecie odjeżdżać. Ale to oczywiście żarty, bo my też tam z wami będziemy, na pewno nasi ludzie na Sziget Festiwalu się pojawią. Komu się nie uda, to nie będzie

Budapeszcie. Ten jak będzie trzymał z nami, z Eską, to na pewno klimat tego festiwalu poczuje i na antenie, i w naszych social mediach. Ale a propos wyjazdu na Siget, to ja wam naszą eskową apkę bardzo mocno polecam.

0: autopromocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagate
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce
3: i jedź na Seagate z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
2: Ci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
3: Mówisz, nabiał na

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Eli and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.
4: SK. SK. Summer.
5: Powraca Slavia Festival, SK Summer City, Anita Zalewska, cześć! Druga edycja festiwalu Slavia Festival odbędzie się w dniach od 7 do 9 sierpnia. Tym razem spotykamy się w miejscowości Rybaki w gminie Stawiguda. Przed nami ponad 70 atrakcji w 12 strefach nad Jeziorem Łańskim. Szykuje się piękne wydarzenie, a ja mam dla Was zaproszenia. Żeby je zgarnąć, piszcie maile na adres olsztyn@sk.pl. W temacie poproszę hasło Slavia Festival. Napiszcie, z kim i dlaczego wybralibyście się na to wydarzenie. 7-9 sierpnia, miejscowość Rybaki, gmina Stawiguda. Wydarzenie eskowo polecamy, a więcej o tym na naszej stronie sk.pl. Tam też zawsze aktualna ściąga z najciekawszych wydarzeń w Olsztynie i w okolicy.
4: SK. SK.
6: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: Muzyką się żyje.
8: Afrykańskie upały nie odstraszyły fanów. Dziesiątki tysięcy osób bawiły się wczoraj na PGE Narodowym w Warszawie. Za nami pierwszy koncert The Weeknd. Artysta na żywo wykonał swoje największe hity, jak chociażby Avril Lavigne, Save Your Tears czy Blind Lights. A jak wyglądało zakończenie koncertu, to możecie zobaczyć na naszym eskowym Instagramie. Dzisiaj drugi koncert The Weeknda na Narodowym. Początek o 20.45. Jako support występuje amerykański raper Playboi Carti. A już niedługo święto muzyki elektronicznej. Zbliża się festiwal Park Beats do Wiłowej w lubuskim. W środku zabytkowego parku dworskiego stanie scena, a na niej pojawią się gwiazdy muzyki klubowej. Wśród nich m.in. znany polski producent Skytech czy legendarny duet Calvi Remy. Ta impreza 21 i 22 września.
4: Impreza.
8: Brawo, badałem Waszą czujność. Oczywiście, że nie 21 i 22 września, a 21 i 22 sierpnia. No, żeby nie było. Dzisiaj 5 sierpnia, środa. Rafał Adamczak, witajcie, jest punktualnie 20.

Dobierz, jakaś fajna grupka znajomych gdzieś tam u boku, prawda? Żeby sobie tak potańczyć, pośpiewać zupełnie jak w tej ekipie Karol G, którą nam słychać w tle, prawda? To jest SK, wakacyjna imprezka, hit na czasie, na lato, 12 minut po godzinie 20. Wyobrażacie sobie, że Nowy Jork został uznany za najbardziej atrakcyjne miasto turystyczne świata w najnowszym globalnym indeksie atrakcyjności miast turystycznych na ten rok? Ranking, który jest opracowywany przez badaczy, odszedł od tak oczywistych kryteriów oceny jak liczba odwiedzających czy liczba hoteli, ale zestawienie uwzględnia m.in. popularność i emocjonalny wpływ oraz rozpoznawalność miast na świecie. No tak to dokładnie wygląda, ten Nowy Jork, Ameryka, prawda? Ale ja was chciałem zapytać, czy jest może w Polsce taka miejscówka? Czy nawet niekoniecznie miasto, może być to też wieś, może być jakaś taka bardzo skryta miejscowość albo miejsce, które w was wywołuje tak silne i piękne emocje i tak piękne wspomnienia, że najchętniej byście tam bardzo często wracali, albo może nawet chcielibyście nam opowiedzieć, jakie to są wspomnienia i jakie emocje. Jak tak, to zapraszam. Czyli musicie dokładnie zdradzać, jaka to miejscówka, żeby nagle tłum turystów tam się nie pojawił, ale gdybyście o tych emocjach chcieli opowiedzieć, no to 664-402-302 tu SMS-em dla tych skromniejszych i skrytych, a głosówki to na naszym messengerze eskowym. Margaret i Prima Ballerina już teraz muzycznie w Radiu SK. Później będzie Shakira i Burna Boy i Die Die, a w kolejce też Vance Joy.

0: Nie tylko miejsca wywołują emocje, wspomnienia i czasami nawet wzruszenie, ale hity na czasie również. Tak jak ten najnowszy od Zali, Tylko kochaj mnie w Radiu SK. To jest wakacyjna imprezka, 28 minut po godzinie 20, ale wracając do tych miejsc, które wywołują emocje i pomijając już ten Nowy Jork, o którym mówią badacze. Badacze o Nowym Jorku. Dobra, zostawmy to. Basia napisała bardzo pięknego SMS-a pod 6644-402-302, że jest takie miejsce na Podkarpaciu, gdzie czas wolniej płynie, gdzie pośród leszczyny rzeczka ryj sobie płynie. Wieża widokowa, zmysł jarki z rana, w jej zasięgu Beskidzka Polana. Gdy ja to wspominam, to łza z oka spływa, ta piękna miejscowość desznicą się zywa. Wierszem Basia do nas pisze. Ale ja te Basi tych emocji zazdroszczę. Jeżeli rzeczywiście z tego wiersza wy jakąś polecajkę dla siebie wyłapaliście, to bardzo, bardzo dobrze. Słuchajcie, a co podpowiada internet, jeżeli chodzi o miejsca w Polsce wywołujące emocje w nas samych? Jeżeli chodzi o zachwyt wolnością w naturze, to absolutny numer jeden to są Bieszczady, potem Słowiński Park Narodowy, potem Morskie Oko w Tatrach. Jeżeli chodzi o taką tajemnicę i spokój, to internety polecają Puszczę Białowieską, kolorowe jeziorka, czyli woda w odcieniach błękitu i purpury w Rudawach Janowickich, a także sam Kazimierz Dolny. No to jeszcze trochę wakacji zostało, jeszcze trochę lata przed nami, nic tylko korzystać.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
3: Wioleta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
2: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
3: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. I po reklamie.

to ja witam tych, którzy teraz wsiedli do samochodów, uruchomili silniki po pracy i będą zmierzać do domu. A pierwsze, co im się odpaliło, to SK i oczywiście nasze hity na czasie, które od razu pozwalają poczuć, że jednak lato, że jednak wakacje. Poza temperaturą oczywiście, którą mamy na zewnątrz. Sony Fodera, BOD i Poppy Basque Camp, Think About Us, ten numer już za nami. Mam nadzieję, że teraz, no właśnie, jeżeli to był dla was dzień pracujący, to przyjdzie tak zwana chwila ulgi i odpoczynku, a nawet jeżeli to był dzień urlopowy, a zmęczył was upał, to też będzie czas na ulgę i odpoczynek. Poza tym zbliża się kolejny wakacyjny weekend, na który się warto nastroić. My w weekend będziemy mieć dla was niezłe eskowe zestawy, słuchajcie, bo w sobotę i w niedzielę będziecie mogli zgarnąć od nas nasze eskowe wodoodporne głośniki Bluetooth, a także leżaki eskowe. Chcecie? Potrzebujecie? Jak bardzo? Dajcie znać w naszej eskowej apce. To w weekend takie zestawy wakacyjne będą do zgarnięcia. Tak a propos weekendu, to mam teraz hymn for the weekend od zespołu Coldplay i od Beyoncé. To w Radiu SK, to są hity na czasie, a 21 za 17 minut.

0: ciebie to coś bez.
1: Tam pada taki tekst, żona w XS Miniu wie, panowie, a wy w jakich koszulkach? Ryferem na lato, czy jednak może pomyślimy o kolejnym sezonie? White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś, to jest nówka sztuka na naszej playliście wakacyjnej w Radiu SK w wakacyjnej imprezce. Ten numer w Rap 20 w poniedziałek był na miejscu 14, może być wyżej, jeżeli zagłosujecie oczywiście na sk.pl. Za 4 minuty będzie 21. SK.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.
3: Eska.
4: Eska.
5: Koło Fortuny rzuty do celu i mocy pomarańczowych nagród to czeka na Was w tych miejscach, w których pojawia się ekipa SK Summer City. Andrzej Brzozowski, cześć. Czwartek odwiedzimy Mrągowo, w którym odbędzie się festiwal muzyki kresowej, a przy okazji sprawdzimy, co ciekawego słychać w Mrągowie. W piątek eskowy Bigster dotrze nad Jezioro Łańskie w gminie Stawiguda. W Rybakach odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Kultury Słowiańskiej Slawia. W sobotę 8 sierpnia będziemy rządzić w Jonkowie, gdzie odbędzie się kolejna edycja festiwalu Koloryt. W tym roku na jonkowskich Błoniach wystąpi zespół Red Leaves. Nie może Was zabraknąć tego dnia w Jonkowie. Pamiętajcie, warto mieć w telefonie zainstalowaną naszą pomarańczową, eskową apkę. A jeśli chcecie na bieżąco śledzić miejscówki Eski, Summer City, słuchajcie nas na 89.9 FM, śledźcie Olsztyn SK.pl i wpadajcie na fejsa Eska Olsztyn News.
3: Eska.
4: Eska.
3: Summer City.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
3: Eska.
6: Jest dokładnie godzina 21. Pamiętajcie, że gorąca, wręcz tropikalna noc przed nami. Jutro będzie tyci chłodniej, możliwe burze w naszym kraju, możliwe deszcze, ale mam nadzieję, że będziecie o siebie odpowiednio dbali. A teraz się bawimy, po prostu. Rafał Adamczak, dobry wieczór. Bletka zaczyna.

0: No nie mówcie, że nagle nie stajecie się wokalnym duetem dla Lekali, kiedy ona śpiewa że wy też nie dołączacie. No nie mówcie. Przecież każdego to bierze. To jest TSK, to są hity na czasie na lato, na wakacje w naszej wakacyjnej imprezce. 13 minut po godzinie 21.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Teraz będzie awantura małżeńska, ale jaka tam awantura? Tak naprawdę dzieło małżeńskie, ale Benny Blanco i Selena Gomez nie byliby ze sobą do końca, gdyby nie zaprosili kogoś tutaj. Chciałoby się powiedzieć do trójkąta, ale oni razem stworzyli numer, który

Nazywa się Teolvido i Lala. Oni, czyli Benny Blanco, Selena Gomez, to jest właśnie to małżeństwo wspomniane, i Becky G tutaj została jeszcze zaproszona, a numer Teolvido Lala zwiastuje nową płytę Bennego Blanco.

Proszę teraz przyciszyć tę masę, będę gadał. Nie dziękujcie za ostrzeżenie. Excellent Bone, Whatever Turns You On. To jest SK, to jest wakacyjna imprezka. Mam nadzieję, że wakacje i lato poczuliście w pełni. Słuchajcie, taka akcja. Wygrywacie bańkę i wyrzucacie ten zwycięski kupon do kosza. Jesteście w stanie sobie to wyobrazić w ogóle? A tak się stało. Pewien Włoch, mieszkaniec Apulii, wygrał w lokalnej loterii 1 000 000 euro i przez roztargnienie wyrzucił zwycięski kupon do kosza na śmieci. W walce, jeżeli chodzi o poszukiwanie tego wyrzuconego kuponu, war-

0: tego milion pomógł zwycięzcy szef lokalnej firmy, która zajmuje się wywozem odpadów. Zaraz po telefonie od spanikowanego gościa ten pracownik ustalił, który wóz i który worek może zawierać zwycięski kupon. Wstrzymał wywóz odpadów. Ładowacze mogli go bowiem w każdej chwili zutylizować, ale na szczęście, i nie uwierzycie, udało się ten kupon zwycięski odnaleźć w prawie nienaruszonym stanie. No i mamy happy end, ale niestety nasze źródła nie podają, czy Włoch, znaczy na pewno odetchnął z ulgą, ale czy teraz się jakoś odwdzięczy, czy jakoś się zrewanżuje, czy odpali znaleźne, no tego nie wiemy, ale będziemy sytuację sprawdzać. Z drugiej strony w Polsce to jest w ogóle nie do pomyślenia, nawet przez roztargnienie, nie? Wyrzucić kupon na bańkę? Jak my nawet butelki po wodzie teraz zbieramy?
1: Radio SK. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.

Są tacy artyści, którzy upowiadającemu czasami śmieją się w twarz, robią takie czary-mary, takie abracadabra, że im to po prostu wychodzi, niezależnie od tego, ile mają lat. Eminem i Houdini za nami, podobnie jest z naszą Marylą Rodowicz. O, słuchajcie, a jakby tak, taki duet Eminem i Maryla Rodowicz, co? Nie, no wiadomo, że to w ogóle chyba sytuacja niemożliwa, ale aczkolwiek postawmy trzy kropki, w tych czasach nic nie jest niemożliwe. 18 minut i będzie godzina 22, to jest Teska i wakacyjna imprezka i hit na czasie za chwilę. Bibi Rexha i David Guetta i Sad Girls. Będzie też kultowy numer Last Ketchup, czyli The Ketchup Song. Będzie można potańczyć, jeżeli ktoś pamięta ten słynny układ do tego wielkiego hitu sprzed lat. Ja tylko przypominam, że jeszcze Sziget Festival, impreza, która się kroi od 11 do 15 sierpnia w Budapeszcie. To są Węgry, my was tam wysyłamy, my was tam zabieramy, mamy dla was podwójne karnety, do tego jeszcze miejsce na polu namiotowym i 2000 złotych kieszonkowego. I już z naszą łęskową ekipą możecie się tam bawić i kolekcjonować wspomnienia i fajnie przeżywać wakacje 2026. Jeżeli jesteście zainteresowani taką opcją i chętni, no to bardzo proszę, zgłoszenia przyjmujemy na naszej łęskowej apce, a jutro właśnie taki pakiecik wam kolejny oddamy.

A może już nie ma, bo po prostu dłużej się mieć nie dało. No nie wiadomo, różne sytuacje życiowe bywają, ale rzeczywiście numer jest rewelacyjny, to musicie przyznać. Niesie w sobie taką energię. Tergin i Sama w Radiu SK w naszej wakacyjnej imprezce. Na lato takie hity na czasie dla was mamy. Pamiętajcie, to będzie bardzo gorąca noc po bardzo gorącym dniu. Jutro podobno w naszym kraju, ale tak tyci chłodniej. Zdarzą się gwałtowne burze i deszcze, więc dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Jak coś może pofrunąć z balkonu, to może sprzątnijcie to wcześniej. Bądźmy na to przygotowani. A jeżeli chodzi o takie ochłodzenie, kiedy będzie można troszkę odetchnąć, jeżeli upał wam nie sprzyja, to podobno dopiero w weekend. Ja za tę imprezkę serdecznie dziękuję. Spokojnego wieczoru i fajnej nocy.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.
3: Eska. Eska. Summer.
4: SK Summer City, Andrzej Brzozowski, cześć. Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. Impreza w dniach 12-16 sierpnia na plaży hotelu Anders w Starych Jabłonkach. SK poleca. W wakacje nie zapominamy o Kortowie, a konkretnie o Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji UWM w Olsztynie. Wszystkie naukowe megastrefy są do Waszej dyspozycji. Jak zawsze w Olsztynie piąty bieg zabawy możecie wrzucić na torze kartingowym Kormoran, a dla osób szukających dużej dawki aktywności polecamy wizytę w parku trampolin Space Park. W okresie wakacji przy Urani czeka na Was kryte rolkowisko, gdzie śmigacie przy eskowych hitach, a w trakcie wypadu nad jezioro Ukiel warto skorzystać z wypożyczalni sprzętu pływającego, łódki, żaglówki, kajaki, supy, no i deski z żaglem do Waszej dyspozycji. Bądźcie także z nami na pomarańczowej fali 89,9 FM.
3: Eska. Eska. Eska.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: promocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.

poradzić. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz,